0: surowców. Z użytkownikami quadów i crossów walczy też Straż Leśna. Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna do 5 tysięcy.
1: To są aktualności jedynki.
0: Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziła do upadku komunistycznego rządu. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w który zaangażowałyby się Stany Zjednoczone w czasie obecnej administracji Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że armada w regionie jest nieco mniejsza niż w styczniu, gdy Amerykanie schwytali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stefana Bandery z Monachium na Ukrainę. Poinformował o tym szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
2: O ewentualne plany ekshumacji i przeniesienia na Ukrainę szczątków Bandery szef ukraińskiego IPN Aleksandra Ofiorow był dopytywany przez ukraińskie media. Jak stwierdził, Bandera stał się na Ukrainie postacią znaną, dlatego temat jego ponownego pochówku pozostaje aktualny. Na pytanie, czy obecnie prowadzone są prace nad sprowadzeniem Bandery, nie odpowiedział jednoznacznie. Obecnie prowadzone są działania dotyczące wielu osób. Rozważamy również kwestie Bandery i innych postaci. Proces ponownych pochówków wymaga dużych możliwości instytucjonalnych. Na dziś prace dotyczą kilkuset osób. Uważany przez polskich historyków za współwinnego rzezi wołyńskiej, szef ukraińskich nacjonalistów Stepan Bandera spoczywa w Monachium. Ukraina rozpoczęła proces sprowadzania i ponownych pochówków działaczy niepodległościowych, w tym czołowych działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni, w dzień od 15 na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 18 w centrum do 21 na zachodzie, do tego na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
4: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Europejskiej na wieś polską wpłynęło 560 parę miliardów złotych. To jest ogromna ilość.
1: Ta wiosna była wyjątkowo ciężka i nadal jest. Wiem, że doradcy mają problem już dzisiaj, żeby zdążyć wypełnić ludziom wnioski, więc zachęcam wszystkich, żeby wykorzystali maksymalnie ten czas na złożenie wniosków.
2: Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe przyjmowane są wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację e-Wniosek Plus.
3: Czyli proszę Państwa, warto się pospieszyć i złożyć ten wniosek, ale my jeszcze będziemy Państwu o tym przypominać. I to już wszystko w tym wydaniu Agrofa. Faktów za dziś bardzo dziękuję. Na kolejne zapraszam jutro, tuż po 5:00.
4: Jedynka. Polskie Radio.

Ale w koło jest wesoło, zespół Perfect. Tutaj Zbyszek Hołdys się pojawia. Zbyszek Hołdys pojawił się także na ostatnim koncercie Metaliki w Chorzowie. Siedział niedaleko. No i wzruszone na media społecznościowe, zdaje się, wrzucił ten filmik, kiedy Robert Trujillo zaśpiewał "Chcemy być sobą". Mówię, że siedział niedaleko, jakieś tam, nie wiem, 30-40 siedzeń dalej. 17 po 5.

0: Dzień dobry z jedynką.
1: Wojtek pyta, w którym rzędzie? W 20. Sektor G. Mówi to coś panu? Był pan kiedyś na Stadionie Śląskim w Chorzowie? No to polecam, bo świetna akustyka. I będę polecał, jeśli koncerty, to tylko tam. Na pewno nie na Narodowym. Środa, 27 dzień maja, 147 dzień roku. Do końca roku 218 dni. Słońce o 4:26 sobie wzeszło. Zajdzie sobie też o 20:41 sobie. No i nam też. Ten dzień potrwa 16 godzin i 15 minut. Coraz dłuższy. Dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 33 minuty. A krótszy od najdłuższego o 32 minuty zaledwie. Imieniny obchodzą Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, Jan. Nie, nie. Szanowni Państwo, to nie jest to. Od razu mówię tak, to nie jest, no jak, no przecież dzisiaj jest co jest? Dzisiaj jest czwartek, prawda? No coś mi od początku mi nie pasowało. Dobra, to ja w takim razie ja muszę poszukać sobie tej wizytówki, bo miałem tę wizytówkę gdzieś pod palcem, że tak powiem, ale gdzieś ona w czasie przygotowywania do audycji gdzieś mi umknęła. I ta wizytówka jest, a wiem, że to dla Państwa jest niezwykle ważne, bo Państwo bardzo często sobie to notują. Na przykład pan Michał z Łazisk notuje sobie to wszystko skrzętnie, który to dzień, no i po co bez sensu powtarzać drugi dzień z rzędu to samo, że środa 27 maja, a jest przecież czwartek 28, już Państwo pewnie sięgnęli za słuchawkę telefonu i chcieli dzwonić. Redaktorze, ogarnij się pan. Pan się ogarnie, panie redaktorze. Nie środa, tylko czwartek, 28 dzień maja. I tak sobie myślę, czy ja zdążę, bo ja teraz szyję, czyli gadam sobie z głowy. No i tak mam nadzieję, że za chwilę państwu powiem dokładnie, który to jest dzień tygodnia. No już wszystko, jesteśmy w domu, spokojnie. No i trzeba było tak od razu, czwartek, 28 maja, 148 dzień roku, do końca roku 217 dni. Wojtek, słuchałeś mnie, nic nie mówiłeś, no... Za szyby. Patrzy tylko, nie mówi, że gadam głupoty. Słońce o 4:25 wzeszło, a zajdzie o 20:43. To oznacza, że 16 godzin i 18 minut potrwa dzień, a nie 16:15. Że będzie krótszy od najdłuższego o 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 36 minut. Że imienin nie obchodzą Eutropiusz i Fryderyk, tylko Augustyn, Balladyna, Bogurat, Elmira, Emil, German, Heladia, Heladiusz, Herkulan, Ignacy, Jaromir, Just, Justyna, Maria, Wolrad. Uff, udało się, szanowni państwo, ale to jest program na żywo. Uwielbiam takie sytuacje. No i to się tak jakoś tak kręci. No, na moment nawiążę jednak... do tego wczorajszego świtu, przedświtu PPTSK. Pamiętają Państwo ten przedporanny trening szarych komórek? Z tego zgadnij, co to za dźwięk. No wczoraj rzeczywiście było przez moment trudno. No musimy sobie to powiedzieć trudno, bo pytaliśmy o te takie informatory klapkowe. No a dziś, no pytanie. No, będzie zdecydowanie łatwiej. O czym mowa?
2: Pod koniec XIX wieku wraz z niemieckimi imigrantami siekana czy też mielona wołowina przypłynęła do Stanów Zjednoczonych i tak to się wszystko zaczęło.
1: Wiem, proste, ale smaczne. Tylko, że niewygodne w konsumpcji, się leje człowiekowi po brodzie. I co ważne, nazwa wcale nie pochodzi od szynki. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry, z jedynką 24 minuty po godzinie 5. Raz jeszcze przypomnijmy, o czym mowa.
1: Pod koniec XIX wieku wraz z niemieckimi imigrantami siekana czy też mielona wołowina przypłynęła do Stanów Zjednoczonych i tak to się wszystko zaczęło.
2: Zagadka, myślę, że niemieccy imigranci to będzie turecki kebab. Pozdrawiam.
0: A jest złośliwy pan Robert, złośliwy. Złośliwy jaki turecki kebab. Niekoniecznie, nawet na pewno nie. I tam się przecież pojawiła wołowina. Nie. No a w kebabie to chyba jakiś inny rodzaj mięsa. Nie chodzi o kebab, żeby było jasność. Pan Robert zabrał głos, był tutaj przed chwilą jeszcze, pan Robert, i mam go, ja go cały czas mam, jak my to mówimy, pod palcem. Panie Robercie, u pana Roberta na Dolnym Śląsku niby lekki, ale słychać jak dmucha, słychać.
2: Witam wszystkich serdecznie, Robert Dołama. Dzisiaj poranek troszkę chłodniejszy, 10 stopni, lekki powiew wiatru, ale niebo jak zwykle błękitno-kolorowe. Wszystkim życzę miłego dnia, dużo, dużo uśmiechu. Hej.
0: Dzięki wielkie, panie Robercie. Pan Robert już w pracy, podobnie jak pan Maciek. Pan Maciek to do nas dzwonił, zdaje się, tuż po godzinie pierwszej. No, pan Maciek to miał ostatnio przygody zresztą. Nie tylko on, także koledzy po fachu, którzy wędrują sobie, podróżują po Europie Zachodniej. Pan Maciek ostatnio swoje odstał na przejściu granicznym z Niemcami. Teraz zdaje się w Belgii. No i szykuje się do powrotu na weekend do domciu.
3: Dzień dobry, Maciej się melduje z tej strony. Francja, okolice Cambrai, poładowane, trzeba wracać powoli, druga godzina, plus 21 stopni. Wczoraj w dzień było 30, do 32 dochodziło, także było cieplutko. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie dobrze. I co, trzeba wracać powoli w kierunku tego domu. Także wszystkim miłego dnia i miłej pracy życzę. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, panie Maćku, proszę na siebie uważać, bo rzeczywiście w Europie Zachodniej potworne upały. Słyszeliśmy w aktualnościach, co się dzieje w Hiszpanii. Tam ofiary, ponad 36 osób. Ta fala wysokich temperatur powietrza doprowadziła do śmierci co najmniej 36 osób. W kraju Basków wczoraj słupek rtęci sięgnął.

0: 39 stopni, prawie 40 stopni. Od kilku dni notuje się tam liczne przypadki hospitalizacji. To nie tylko w Hiszpanii, także we Francji. Proszę posłuchać, dziennik Le Figaro informuje, że tam kolejny dzień utrzymują się nietypowe dla maja upały. W środę padły kolejne rekordy temperatur. Łącznie w ciągu ostatnich 6 dni takich temperaturowych rekordów odnotowano ponad tysiąc. Rekordowo wysokie temperatury dzienne przekraczające w wielu miejscowościach 30. No i tak gdzieś odnotowano prawie 38 stopni. No to rzeczywiście nietypowe dla maja. U nas całe szczęście odpoczywamy od tych upałów. No i o poranku nie jest tak gorąco jak wczoraj. Miejscami wczoraj termometry pokazywały 18-19 stopni.
1: Dzień dobry, o poranku spod krakowskich Liszek, 9 stopni na plusie. Rzeźko, w dzień prognozy mówią, że maksymalnie 20. Na razie bezchmurne niebo, choć w dzień ma być trochę lekkiego zachmurzenia. Nadal sucho, posłuchaj, żeby popadało troszeczkę, bo naprawdę ziemia jest jak pieprz.
0: No, popadałoby sucha jak pieprz. Rzeczywiście Justyna Goronko mówiła w Agrofaktach o tej suszy, która nam... z którą już mamy do czynienia w wielu regionach naszego pięknego kraju. I do tego tematu jeszcze wracać będziemy. Temat truskawek się pojawi. Teraz pan Marek, ale nie z Ucieki.
2: Dzień dobry. Kłania się Marek z Ucieki. Ale dziś raport pogodowy nie z Ucieki, a z Wyszkowa. Panie redaktorze, raportuje ktoś z Wyszkowa, żebym się komuś nie wcinał w robotę.
0: No jak to? Czy ktoś z Wyszkowa raportuje? Oczywiście, że pan Kuba raportuje z Wyszkowa.

0: Wyszków tonie.
1: Wyszków tonie, Kuba Sienkiewicz. Tak śpiewał swego czasu lider elektrycznych gitar, ale że za dużo to nie miał do raportowania, to ja mówię tak, to nie. Panie Marku, bardzo proszę.
2: Moi kochani, jest 10 stopni, tak i przepięknie śpiewają. Samochód mi już pracuje. Ja jestem po gimnastyce porannej. Kawa się parzy. Czyściutkie niebo. Piękny dzień się zapowiada. Panie redaktorze, bo 2 dni temu pan mówił, że pańska noga nie powstanie w ociece. Oj człowiecze, ty myślisz, że w ociece tylko placki ziemniaczane? Żebyś ty wiedział, człowiecze, jakie frykasy panie z koła gospodyń wiejskich przygotują właśnie na święto żmioka i proziorka. Jakie smakołyki, jakie łakocie. A pan myśli, że tylko z placki ziemniaczane. Nie chcesz pan jeść, to pan nie będziesz jadł. Ale niech pan przyjedzie. Serdecznie zapraszamy. Zresztą wszystkich serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę. Marek.
1: Dzięki wielkie, panie Marku. Zobaczymy, co się da zrobić, ale to jest z tego, co pamiętam, 6 dzień września, więc ja będę musiał chyba wysłać przedstawiciela, bo to koliduje mi potwornie, koliduje mi z kalendarzem moim. W tym roku ćwiarteczka. Sam pan rozumie. 5:30.

0: Dzień dobry z Jedynką.
1: 5:33, Polskie Radio, program pierwszy, no i ta zagadka poranna.
2: Pod koniec XIX wieku wraz z niemieckimi imigrantami siekana czy też mielona wołowina przypłynęła do Stanów Zjednoczonych i tak to się wszystko zaczęło.
1: Tak to się wszystko zaczęło już w wieku XIX, no to cóż to mogło być, cóż to może być, no.
3: Dzień dobry, wydaje mi się, że o to mięso co chodzi, to przypłynęło z niemieckimi emigrantami do Ameryki, to chodzi o hamburgera. Pozdrawiam.
4: Witam Maciej z tej strony. Co do tej zagadki, no to co może być siekane i w Ameryce? Tylko burger na to wygląda. Pozdrawiam. Hej.
5: Dzień dobry. Z tej strony Krzysztof z Krakowa. Podaję odpowiedź na dzisiejszy temat. Hamburger.
1: W rzeczy samej hamburger, szanowni państwo. Hamburger, który był także bohaterem wielu, wielu filmów.
2: Film Upadek z Michaelem Douglasem i ta ikoniczna scena, kiedy on wchodzi do fast fooda, kilka minut dosłownie po zakończeniu tej oferty śniadaniowej i chce zamówić swojego ulubionego, którego obsługa nie chce mu sprzedać, no bo to tam minęło chyba 5 minut i on po prostu dostaje furii.
1: No, wyjątkowy film z Michaelem Douglasem. Joel Schumacher bodajże reżyserował. Już za chwilę więcej o hamburgerze.

0: Dzień dobry panie Danielu, Dominik z Olsztyna się kłania. Co do pogody, no to 10,5 stopnia, dosyć chłodno niestety, aczkolwiek słonecznie. Jeżeli chodzi o odpowiedź na zagadkę, no to jest dziecinnie prosta, bo to chodzi oczywiście o hamburger, jakby stworzony przez imigrantów z Niemiec na podstawie befsztyka po hamburgsku.
1: Wszystko się zgadza, panie Dominiku, z Olsztyna. I co ważne, nazwa hamburgera wcale nie pochodzi od angielskiej nazwy ham, czyli od szynki, tylko od nazwy miasta. Jakiego miasta?
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry panie redaktorze. Z Hamburga Wiesław melduje. No w Hamburgu wiaterek wieje. Zimno tak bardzo nie jest, ale za ciepło też nie jest, około gdzieś 10-12 stopni. Wczoraj wiał taki zimny wiatr, że trzeba było piecyk odpalić nawet, bo wywiewało z auta ciepło.
1: No i kto by pomyślał, szanowni państwo, w ciągu dnia tam na zachodzie Europy nawet 37, 38, 39 stopni, a w niektórych landach, w tym przypadku u pana Wiesława, trzeba by było włączać farelkę, tę taką samochodową. Ta ma chyba jakąś swoją nazwę nawet, na W. Hamburger na W nie jest, ale jest, wiemy, że kultowy, ma swoje święto, ta amerykańska kanapka, bo co roku kreatorzy trendów kulinarnych wieszczą na punkcie właśnie jakiej kuchni mamy oszaleć tym razem. Popularne jakiś czas temu było sushi, jedzenie koreańskie, napoje typu matcha, do których nigdy się nie przekonam, nawet chyba nie kosztowałem nigdy takiej tej zielonej, sproszkowanej. No ale hamburger właśnie jest taką potrawą, która stała się kultowa. Dziś ma swoje święto, jemy ją często, tę kanapkę. Pytanie, czy znamy jej historię?
3: Hamburger, prawdziwy symbol Ameryki, przypłynął do niej z Niemiec. Przypomina Joanna Grabowska, ekspertka kulinarna.
4: Hamburger nie pochodzi, nazwa tej kanapki, od słowa ham, czyli szynka, tylko od niemieckiego miasta Hamburg. Pod koniec XIX wieku wraz z niemieckimi imigrantami siekana czy też mielona wołowina przypłynęła do Stanów Zjednoczonych i tak to się wszystko zaczęło. A zaczęło się od bardzo prostej kanapki. Kawałek mięsa takiego zmielonego, smażony na siekanej cebuli i włożony między dwa kawałki pieczywa. I to jest ten właśnie amerykański wkład, na punkcie którego świat oszalał.
3: Hamburger przetrwał wszystko. Rozwój, dostosowanie się do rosnącego przemysłu, przedmieść kultury. Obok Hollywood stał się prawdziwym symbolem Ameryki.
4: My po raz pierwszy właściwie w tych latach 80. czy 90. mieliśmy styczność z Ameryką poprzez właśnie tą kanapkę. Przeszła niesamowitą ewolucję, bo rosły te kanapki, to znaczy my przeszliśmy od takiej... Pierwszy hamburger w ogóle kosztował 5 centów i był bardzo skromną kanapeczką włożoną między dwa kawałki chleba i stopniowo był obudowywany i zestawami, bo pojawiły się tam i frytki, i te napoje mleczne.
3: W Ameryce hamburger łączy ludzi. Związane jest między innymi z tradycją grillowania.
4: To jest takie trochę, mam wrażenie, dla nich święte, rodzinne, bardzo familijne zajęcie. Jeżeli spytasz przeciętnego Amerykanina, z czym jemu się kojarzy hamburger, to on powie z dzieciństwem, z wyprawami po szkole do centrum handlowego, takim rodzinnym grillowaniem. I to mogą być zarówno te takie tanie kanapki z tych najbardziej popularnych fast foodów, ale to mogą być też takie bardzo drogie hamburgery, naprawdę dopracowane. Mamy tego hamburgera wpisanego w popkulturę, no bo to są i filmy, i reklamy, i najdroższy czas reklamowy. Słynny film Upadek z Michaelem Douglasem i ta ikoniczna scena, kiedy on wchodzi do fast fooda, kilka minut dosłownie po zakończeniu tej oferty śniadaniowej i chce zamówić swojego ulubionego hamburgera, którego obsługa nie chce mu sprzedać, no bo to tam

0: minęło chyba 5 minut i on po prostu dostaje furii.
1: Dzisiaj hamburgery czy burgery, nawet w wersji zdrowej, przygotowujemy sobie też sami. Dodaje Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk.
2: Warto pamiętać, żeby jeżeli robimy go w domu, no to żeby na przykład zainwestować w dobrą, pełnoziarnistą bułę, czyli nie taką zwykłą, białą, pszenną, słodką też bardzo często, bo do burgerów używa się takiej bułki brioszki. Dodamy do tego dobry kawałek wołowiny albo jakiegoś właśnie indyka, kurczaka. Ja jestem zwolennikiem jak największej ilości warzyw. Nie smętny plaster ogórka kiszonego czy konserwowego, tylko troszkę więcej.
1: A jak go zjeść?
0: Tutaj myślę o White Castle, czyli właściwie o pierwszej zorganizowanej strukturze, może nie jeszcze fast foodzie, ale właściwie sieci z 1921 roku. I White Castle to była ta firma, która wymyśliła te szpikulce do spinania hamburgerów. Też papierowe czapeczki, logotypy, tace. Natomiast myślę, że hamburger zawiera w sobie mnóstwo takich bardzo fajnych cech, za którymi tęsknimy całe życie. To ma być na luzie, to ma być łatwe, szybkie, to ma być smaczne. No to jest właściwie historia Ameryki, Stanów Zjednoczonych zawarta w jednej bułce.
1: I nie ma znaczenia to, jak bardzo się pobrudzisz.
3: A potrafisz się bardzo pobrudzić. Weronika Puszkar o hamburgerze. Potrafisz się pobrudzić i to bardzo, bo to wszystko leje się po brodzie. Na dziewczynę na randkę nie zaprosisz raczej do hamburgerowni, do takiej restauracji. No chyba, że jestem w błędzie. Ja przynajmniej miałbym jakiś inny pomysł, a przynajmniej miewałem 25 lat temu. He, he. Szanowni Państwo, rosół, żeby nie było tylko, że tutaj amerykańska kanapka, rosół, nasz, polski, biało-czerwony. Nasz narodowy rosół. Pytanie, czy zostanie wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ciekawe, prawda? To jest pytanie retoryczne, czy powinien zostać wpisany. Ja mam inne pytanie do Państwa. Ile taki tradycyjny polski rosół powinien się gotować i na czym? Co tam się powinno znaleźć? Ta wołowina powinna być najpierw, czy może później drób? Najpierw warzywa, czy to mięso, żeby to wszystko odszumować rosołem, który być może znajdzie się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Powiemy więcej w sygnałach dnia po godzinie 6.

0: Witam ponownie, przepraszam, jak mógłbym zabrać głos, bo tak pan Marek Ocieki, jeden z pierwszych członków naszego koła raportowiczów, zaprasza, ale nie wiem, czy my się pomieścimy, bo jak tak nieraz jadę ciężarówką i tak sobie liczę, to nas, raportowiczów telefonicznych, to jest myślę, że około 36 ostatnio naliczyłem, łącznie z panią Beatą z Podhala, to może byśmy faktycznie doszli do jakiegoś porozumienia. A drugie pytanie, panie redaktorze, Ćwiartka z rana, źle się kojarzy, ale rozumiem, chyba 25 lat małżeństwa, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: No to za wcześnie jeszcze, ale tak już awansem. Dziękuję. 48. Piąta. 48.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: I siedzę, ja sobie siedzę wczoraj w domu i analizuję i mówię. Prorok jaki, czy co? Bo wczoraj po 8.30 w jednej ze stacji radiowych można było usłyszeć taki oto wywód.
3: Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Relacja Cezarego Gurjewa na naszej antenie. Tak się drabinka ułożyła w tym roku, szanowni państwo, że w tym drugim meczu Magda Linet zagra z Jeleną Ostapienko i jedna z nich, ta, która wygra, zmierzy się z Igą Świątek, jeśli Iga wygra swój mecz, więc bardzo możliwe, że będzie polsko-polski pojedynek. No i co? A i co? Kto jest mistrzynią? Spotkają się. Polki się spotkają. Jutro się spotkają. Jak do tego doszło? Wie Cezary Gurjew.
4: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych pieg, które mogłam zaatakować.
4: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Magda Linet, która pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2.
6: No mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
4: O dobrej formie Magdy Linet, kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o Puchar Billie Jean King, Dawid Celt.
7: Świetny mecz, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem tego, co pokazała, ten spokój, opanowanie, trzymanie piłki nisko, bardzo płynne ruchy, płynne uderzanie w tym pierwszym i trzecim secie. No, wielkie święto dla wszystkich, myślę, bo wszyscy są szczęśliwi, tak? Myślę, że Magda jest bardzo szczęśliwa, awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, więc to jest świetny wynik. Iga się cieszy, że nie musi grać z Ostapienko. Cieszy się też ze zwycięstwa Magdy Linet, no bo Magda przecież wiadomo, koleżanka Polka. Także są powody do optymizmu, są powody do radości. Obyśmy mieli jak najwięcej takich sytuacji. Ja osobiście wiadomo, no cieszę się bardzo.
1: No i będziemy kibicować i pewne jest, że Polka na pewno, jeszcze nie wiemy która, czy Linet, czy Świątek, znajdzie się w czwartej rundzie wielkoszlomowego turnieju French Open, o której mogą zagrać jutro dwie panie. Zapytamy Cezarego Gurjewa po godzinie 7.40 w sygnałach. Iga Świątek, wspomniana, uwielbia makaron z truskawkami. Oświadczyła to w ubiegłym roku, czym wprawiła w osłupienie świat cały. Się dziwili ci na świecie, że jak makaron z truskawkami? Można i smakuje wyjątkowo. A propos truskawek, susza przybiera na sile i najbardziej uderza w uprawy truskawek właśnie, a także w uprawy zbóż jarych i ozimych. Susza występuje przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
8: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
1: Tak mówi Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wcześniej szkody wyrządziły kwietniowe przymrozki. Pamiętamy, że temperatura spadała przy gruncie nawet do 8 stopni poniżej zera. I tylko w województwie mazowieckim

0: Straty zgłosiło prawie 7 tysięcy gospodarstw.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Za 8

0: Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego

0: miastka czy elektryk.
1: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
9: Patryk Bedliński, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport. I na początek ruszamy do województwa łódzkiego na A2, bo tam już mimo wczesnej pory są utrudnienia między węzłami Dąbie i Wartkowice. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Na 317 kilometrze jest zablokowany jeden pas A2 w kierunku Warszawy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. A nocą udało się odblokować trasę Przasny-Szpultusk, czyli drogę 57. Niedaleko Makowa Mazowieckiego zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie osoby zostały ranne. Trasa była przez pewien czas zablokowana. A jeszcze nie rozpoczął się całe szczęście poranny szczyt komunikacyjny, więc w miarę płynnie poruszamy się po polskich drogach, choć są małe spowolnienia na wjazdach do największych miast, między innymi na ulicy Kosmyrzowskiej przy wjeździe do Krakowa od Proszowic, czy też na trasie 94 na drodze prowadzącej z Radwanic do Wrocławia, czyli od strony wschodniej. Jeżeli chodzi o Warszawę, dobra sytuacja, trudno spodziewać się korków jeszcze na przykład na S8. Spowolnienia owszem są, na przykład w okolicach Marymontu na S8 w kierunku zachodnim. Małe spowolnienie na trasie przez Łomianki do stolicy i w Czosnowie, czyli na Siódemce z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. A gdyby Państwo na swojej trasie napotkali utrudnienia, prosimy o telefony, a my przekażemy te wszystkie wieści innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, a druga możliwość przekazywania wieści z dróg to aplikacja mobilna o nazwie Polskie Radio Kierowców i funkcja wiadomości głosowej, ale także wiadomości tekstowej.

0: Jest szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Polska i Wielka Brytania mają być bezpieczniejsze. Premierzy obu krajów podpisali strategiczny traktat.
0: Nowy ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry chce odsunąć dwie sędzie, które zajmują się jego zatrzymaniem i aresztowaniem.
1: Afrykański żar leje się z nieba na zachodnią Europę, tak gorąco w maju jeszcze nie było.
0: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę wojskową. Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali w Londynie traktat.
1: Co ten dokument ma dać obu stronom? O tym nasza londyńska korespondentka.
2: Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo Europy wymaga dziś jeszcze bliższej współpracy państw NATO wobec wojny w Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji. Premier podkreślił, że nie ma dziś ważniejszego zadania niż bezpieczeństwo Europy i naszych obywateli.
3: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic.
2: Dla Polski podpisanie porozumienia oznacza, że Warszawa rozszerza współpracę z jednym z najważniejszych państw NATO. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zaznaczył z kolei, że nowe porozumienie wykracza poza ramy czysto militarne i obejmuje także inne współczesne wyzwania. To bardzo ważny dzień dla obu naszych krajów. Ten traktat to silny sygnał dla świata o sile naszych relacji. Dla Wielkiej Brytanii porozumienie jest także potwierdzeniem, że po opuszczeniu Unii Europejskiej nadal odgrywa ważną rolę w europejskiej polityce bezpieczeństwa.

0: Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Są wnioski Prokuratury Krajowej o wyłączenie dwóch sędziów ze spraw dotyczących Zbigniewa Ziobry.
2: Pierwszy dotyczy Joanny Grabowskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie, która rozpoznaje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra, wyjaśnia rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
3: Z poczynionych ustaleń wynika, iż sędzia posiada akcję spółki akcyjnej, która zatrudniła w charakterze korespondenta podejrzanego Zbigniewa Ziobrę. Zdaniem prokuratora te okoliczności mogą wywoływać w odbiorze społecznym wrażenie braku bezstronności sędziego.
1: O brak bezstronności prokuratura podejrzewa też sędzię Annę Nowakowską z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. To do jej referatu trafiło zażalenie w sprawie odmowy dalszego procedowania sprawy aresztu dla Zbigniewa Ziobry.
2: Prokuratura twierdzi, że sędzia jest związana towarzysko ze zwolennikami zmian, jakie przed laty wprowadzał były minister sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Zbigniew Ziobro jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier po przegranych przez Viktora Orbana wyborach.
2: Biegli mają ustalić przyczynę pożaru ocynkowni w Obornikach. Od wczoraj badane są też próbki wody z warty, która przepływa niedaleko zakładu.
1: Służby zaapelowały do okolicznych mieszkańców, żeby nie podchodzili do rzeki, bo mogą w niej być groźne substancje.
2: Lepiej unikać kontaktu z wodą do czasu, aż specjaliści potwierdzą, że jest bezpieczna, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Mamy wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polski.
1: Pożar hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania wybuchł po południu. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 250 strażaków.
2: Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej. Posłowie większości rządowej i opozycji są w tej sprawie zgodni jak nigdy dotąd.
1: Wczoraj debatowali nad nowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że został wypracowany w kompromisie z udziałem przedstawicieli prezydenta.
5: Pies utrzymywany poza lokalem mieszkalnym musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się na ogrodzonym terenie. Wolność jako standard, ogrodzenie jako minimum.
2: Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że projekt uwzględnia zastrzeżenia prezydenta do poprzedniej ustawy.
6: Udało nam się dojść do porozumienia, czyli wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy dotyczące wielkości tych kojców.
1: Zgodnie z tym projektem nowe wymagania mają dotyczyć też kotów.
7: To są aktualności jedynki.
2: Zachodnia Europa przygotowuje się na szczyt fali upałów, gorąco jak nigdy. O tej porze roku jest od początku tygodnia.
1: A chłodniej ma się zrobić dopiero w weekend.
8: W Wielkiej Brytanii trwa najgorętszy maj w historii pomiarów. Wczorajsze krótkie ochłodzenie na północy kraju ma szybko ustąpić kolejnemu napływowi gorącego powietrza znad Francji. Po drugiej stronie kanału La Manche fala upałów dotyka coraz większą część atlantyckiego wybrzeża i duże miasta. Pomarańczowy alert przed upałami obejmie dziś 17 francuskich departamentów, w tym Paryż i jego przedmieścia. Temperatury lokalnie mogą osiągnąć nawet 38-39 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej ma być w Hiszpanii, gdzie miejscami temperatury mogą zbliżyć się do 40 stopni. Z kolei we Włoszech w czterech miastach wprowadzono najwyższy czerwony alert przed upałami. W Rzymie, Florencji, Turynie i Bolonii. ONZ ostrzega, że fala upałów jest kolejnym wyraźnym sygnałem postępujących zmian klimatycznych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Zaczynamy od tenisa. W Paryżu na wielkoszlemowym turnieju French Open czeka nas polski mecz. O szczegółach opowie Cezary Guriew.
10: Iga Świątek i Magda Linet utworzyły parę w trzeciej rundzie. Czterokrotna mistrzyni paryskiej imprezy pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3. Z kolei Magda wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. O tym Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o pukar Billie Jean King.
11: Świetny mecz, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem tego, co pokazała. Ten spokój, opanowanie, trzymanie piłki nisko, bardzo płynne ruchy, płynne uderzanie w tym pierwszym i trzecim secie. W drugim dała się trochę zaskoczyć. Ta reakcja w trzecim secie powrót z tego 15-40 przy po 2 to była duża sprawa. Świetne serwowanie pozwoliło Magdzie utrzymać się w tym gemie, zamknąć go i w zasadzie z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to był najważniejszy fragment tego trzeciego seta.
10: Z rywalizacji odpadła Magdalena Fręch, która przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Dziś Maja Chwalińska zagra z Belgijką Lizę Mertens, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Amerykanin Francis Tiafoe.
9: Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji

0: Europy. W spotkaniu finałowym rozegranym w Lipsku Crystal Palace wygrało z Rayo Vallecano 1-0. Gola dającego zwycięstwo strzelił Jean-Philippe Mateta. To trzeci raz w tych rozgrywkach triumfuje zespół z Anglii. Dla Crystal Palace to jednak pierwszy europejski puchar zdobyty w historii klubu. Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym półfinałowym spotkaniu o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny, 20, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0. Następny mecz odbędzie się w piątek, także w hali Legii na Bemowie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda. Do południa w całym kraju pogodnie. Później we wschodniej połowie możliwe są przelotne opady deszczu. Niewykluczone, że miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 w centrum, po 22 na krańcach zachodnich. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Klimat. Na kilku stacjach pomiarowych na południu kraju jakość powietrza jest dobra, a na pozostałych, na przeważającym obszarze, bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 20% energii elektrycznej i ten odsetek szybko wzrasta. Od 9 aż do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
10: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 28 dzień maja, 148 dzień roku, do końca roku 217 dni. Słońce wzeszło o 4:25, zajdzie o 20:43, zatem dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 36. Imieniny obchodzą Augustyn, Balladyna, Bogurat, Elmira, Emil, German, Heladia, Heladiusz, Herkulan, Ignacy, Jaromir, Just, Justyna, Maria i Wolrad. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. Na zegarze 15 po 7 czas na pierwsze polityczne pytania w sygnałach. Zaprasza Agata Kondzińska.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceszef Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, dlaczego rząd nie informuje pana prezydenta na czas o planach uściślenia współpracy z Wielką Brytanią?
3: Każdy ma tutaj swoje miejsce w tym łańcuchu decydowania i zatwierdzania. Traktaty potem są ratyfikowane. O tym traktacie z Wielką Brytanią było wiadomo od bardzo wielu miesięcy.
2: No tak, i pan prezydent musiał się z mediów dowiadywać.
3: No bardzo... nieprawda, przecież gdy prezydent chce się czegoś dowiedzieć, ma urzędników, którzy są w bieżącej współpracy z MSZ-em, który te prace prowadził, z MON-em, tutaj duży udział Ministerstwa Obrony, bo to traktat o bezpieczeństwie, więc... Nie jestem w stanie pojąć tego, że w jakikolwiek sposób można kwestionować tego rodzaju działanie z Wielką Brytanią, państwem z solidną armią, państwem, które ma tożsame z Polską poglądy, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, które jednoznacznie i konkretnie wspiera Ukrainę. Obserwowałem wczoraj z niedowierzaniem wypowiedzi polityków PiS-u, którzy to podważali, minimalizowali. Jest coś bardzo złego w polskiej debacie publicznej, że nagle się newsem staje to, co prezydent na to, a politycy PiS-u to po prostu dezawuują.
2: Ale
3: to jest wielkie, ważne, solidnie wynegocjowane. Naprawdę nie ma tu żadnego powodu, żeby do tego się doczepiać.
2: No tak, ja wejdę tylko w słowo, dlaczego o to pytam, ponieważ ten traktat wymaga tak zwanej dużej ratyfikacji, a zatem Sejm, Parlament i Prezydent musi go ratyfikować. A pan prezydent wczoraj powiedział, że jeszcze nie wie, co zrobi z tym traktatem. No musi go przeczytać, musi się z nim zapoznać. I miał radę taką, że dobrze by było przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
3: Ale to jest taka dyskusja ustrojowa, gdzie prezydent i jego ludzie próbują przesuwać granice swoich kompetencji. Słyszeliśmy o tym, że ustawy, zanim projekt powstanie, mają być konsultowane z prezydentem. Konstytucja opisuje wszystkie role,

0: jeśli prezydent uważa, że nie powinien złożyć swego podpisu pod tym traktatem, to niech to wyraźnie powie. To jest po prostu działanie przeciwko interesom Polski i są granice walki politycznej. No jeżeli przedmiotem sporu będą kwestie bezpieczeństwa, gwarancje bezpieczeństwa, pogłębienie sojuszy. Oczywiście jesteśmy razem z Wielką Brytanią w NATO, natomiast to służy Polsce. Jednoznacznie służy Polsce. To wynegocjowali urzędnicy z MSZ-u, wynegocjowali też wojskowi. Cały rząd nad tym pracował. Naprawdę jest to dobre. I rozumiem, że są czasami takie sprawy, gdzie wyraźnie prezydent ma inne poglądy, chce zaznaczyć swoją odrębność, jest z innego obozu politycznego, ale w takich sprawach, no na litość boską, dajmy spokój tego rodzaju dokumentom, to tylko osłabia Polskę, bo Brytyjczycy nagle widzą, że nawet taka sprawa oczywista w interesie obydwu państw może być kwestionowana. Za moment wszystko będzie kwestionowane.
1: Czy osłabia Polskę, kiedy były szef Agencji Wywiadu Zarządów Prawa i Sprawiedliwości Piotr Krawczyk publicznie w internecie chwali się kulisami działań służb w związku z kryzysem na granicy wschodniej i tam opowiada o metodach, formach pracy operacyjnej wywiadu.
0: To przede wszystkim pokazuje, jakie kwalifikacje mieli ludzie, którzy kierowali służbami specjalnymi zarządów PiS, bo...
1: Ale czy dzisiaj można wyjść i tak opowiadać sobie?
0: Nie można. Będziemy z tego surowe konsekwencje wyciągać. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby tego rodzaju jakieś, nie wiem, pogoni za sławą, chęcią wystąpienia. Nie jedyny były szef służby specjalnej z tych czasów, który próbuje gdzieś tam w mediach funkcjonować i w mediach komentować. Jest wiele tematów, o których można powiedzieć, ogólnych, bieżących, natomiast wracanie do metod pracy, myślę, że trwa analiza, tak, tutaj trzeba to po prostu, ja nie chcę jakichś wyroków w radiu wydawać, natomiast uważam, że należy bardzo surowo ten przypadek potraktować, bo to jest skandal i tyle.
1: Ale kto to analizuje? Służby?
0: Agencja wywiadu, tak. No, to ona jest w stanie tutaj ocenić tę sytuację, więc czekam na wyniki tej analizy, wtedy podejmiemy decyzję, co robimy z tym.
1: Panie ministrze, czy pan czuje bezsilność przy sprawie Ziobry i Romanowskiego?
0: Czuję niezadowolenie z tego, że sąd, mimo wniosku prokuratury w lutym, nie wystawił europejskiego nakazu aresztowania. W związku z tym państwo polskie nie miało żadnych narzędzi, żeby ścigać Ziobrę poza granicami i tyle. I tutaj, jeśli chodzi o służby specjalne, ogromna praca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ogromna praca prokuratury i sąd jest niezawisły, chociaż tutaj wcale nie chodzi o jakąś niezawisłość sądu, tylko o to, że od lutego zmieniają się sędziowie, zmieniają się terminy, są jakieś...
1: Ale za panem Romanowskim Ena jest.
0: No tak. I
1: jego też nie ma w kraju.
0: Jest ścigany
1: europejskim nakazem.
0: Jest ścigany.
1: Dlatego pytam o bezsilność.
0: Ale to nie jest kwestia bezsilności. Setki podejrzanych o przestępstwa są w świecie i Polska ich ściga i są do tego stosowne przepisy. To nie jest tak jak w filmach z Jamesem Bondem, że wysyła się agenta, który przywozi takiego delikwenta, tylko po prostu trzeba się zwracać i współpracować z miejscowymi władzami, z miejscową policją. Ona jest władna do tego, żeby takie działania podejmować. I tak jak w przypadku tego pirata podejrzanego zabójstwa drogowe, tak i w innych przypadkach konsekwentnie dojdziemy do tego, żeby te osoby stanęły przed polskim wymiarem sprawiedliwości. My też mamy suwerenność nad tym, kogo komu wydajemy. Przypomnę historię obywatela Ukrainy podejrzewanego przez Niemców o wysadzanie gazociągu Nord Stream. I też polski sąd zdecydował, nie, my go nie wydamy.
1: Nie wydamy.
0: I
1: tak,
0: każde państwo ma tutaj prawo tak robić. Jakby państwa nawzajem sobie porywały
1: osoby... No jak Stany powiedzą, nie wydamy Zbigniewa Ziobry?
0: To amerykański sąd i w tym sądzie trzeba pokazać mocne argumenty. I nie ma się co na to obrażać. To jest kwestia tak naprawdę oceny tego, dlaczego Ziobro czy Romanowski boją się stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: No tak, ale to już wiemy, no bo najpierw wyjechali do Budapesztu, a teraz pan Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest Romanowski, to nie wiemy.
0: To jest absolutny skandal, że wiceprezes największej partii opozycyjnej, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. W głowie się to nie mieści, a się dzieje. Tak, pan Romanowski, przy całym tutaj różnicy, jest w trochę innej sytuacji, ale Ziobro jest jakimś symbolem tych rządów i nie wyobrażam sobie tego, żeby on miał lat

0: latami ciągnąć taką swoją dziwną misję, co będzie udawał komentatora jednej ze stacji telewizyjnych. To jest przecież niepoważne. Ma 26 ciężkich zarzutów i powinien stanąć przed sądem, tak? I się wybronić.
1: Panie ministrze,
0: wszystko to działa na jego niekorzyść.
1: Czy ustały te fałszywe alarmy bombowe dotyczące prawej strony sceny politycznej od czasu, gdy trzy osoby zostały zatrzymane?
0: Nie są tylko alarmy bombowe, tylko alarmy...
1: Bombowe, fałszywe alarmy, tak. O zagrożeniu
0: alarmy
1: życia.
0: Fałszywe. Mhm. Nie mówimy o takich rzeczach, bo to wszystko jest elementem śledztwa, działania służby. Każda taka sytuacja powoduje wyciąganie wniosków i przez informatyków odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, więc to się dzieje. Fałszywych alarmów jest zawsze pewien procent i to się nie zmienia.
1: No tak, ale te miały swoją specyfikę.
0: Tak, tak jak mówię, są intensywne śledztwa. Wczoraj MSWiA informowało o zatrzymanych, o aresztowanych. Prokuratura pracuje.
1: No tak, i to są 20-latkowie? Grupa zorganizowana 20-latków, którzy nawet się nie znali, połączyli się w sieci, utworzyli hierarchię, dość spora tam była ta hierarchizacja.
0: No tak działają hakerzy. Hakerzy, myślę, że rzadziej są w moim na przykład wieku albo jeszcze starszym. To są często bardzo, bardzo młodzi ludzie, bardzo sprawni technologicznie, informatycznie i przechodzą na ciemną stronę. To jest tego rodzaju sytuacja. Tutaj wiek niczego nie usprawiedliwia, niczego nie zmienia. To są bardzo groźne, wysoko karane przestępstwa. Ja nie mówię tu już o skutkach politycznych, o tym całym zamieszaniu, ale to jest po prostu wprowadzanie w błąd organów państwowych, służb ratowniczych i strażacy jadąc do fałszywego wezwania mogą nie pojechać do prawdziwego, czy też pogotowie. Więc to nie jest jakaś zabawa, to nie jest żart, to jest po prostu przestępstwo, które trzeba surowo ukarać.
1: No tak, ale słyszał pan polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale też zaplecze pana prezydenta, które odliczało, ile czasu służby już szukają tych sprawców i ich nie znajdują.
0: Wyjątkowo to skandaliczne, bo na szczęście dziennikarze przypomnieli historię córki Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, gdzie telefony, straszenie, że jej ojciec nie żyje, obrzydliwe, skandaliczne, niemoralne. Minęły lata, nie zostało to wykryte. Wielu spraw po prostu nie wykryto, więc tak to było obłudne, te zarzuty, no ale szybko to się przecięło, szybko zdemaskowało, no bo policja rzeczywiście pokazała siłę i skuteczność.
1: Gościem jest Tomasz Siemaniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceszef Koalicji Obywatelskiej. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
2: Pięć po 7. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: No, naszym kolejnym gościem w rozmowie dnia będzie Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Dobrze, żeby się człowiek wyrobił przed tym, kiedy Prince zacznie tak charakterystycznie z lekkim przesterem melo recytować. O, teraz.

0: Proszę pana, ile razy się pojawiam w tym dyskoncie u siebie, to zawsze widzę nieczynne. W tym drugim nieczynne, też nieczynne. W tym trzecim jest taki wielki napis, że nieczynne, proszę pana.
1: A u mnie to, proszę pana, najdłuższa kolejka jest do tego.
0: Do tego budynkomatu.
1: Nie do kasy, do tego, właśnie.
0: A pan zbiera?
1: Proszę pana, zbieram.
0: Zbiera pan?
1: Proszę pana, zbieram.
0: A wie pan, że trzeba będzie zapłacić podatek?
1: Co? Ja nic nie zbieram, o czym pan
0: tak,
1: mówi?
0: Tak, tak. A nie, pan to spokojnie może. Gdyby pan zbierał dla mnie, a ja bym sobie leżał do góry brzuchem, no to tak.
2: W momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej.
0: Słyszał pan o czymś takim?
1: Ja nie zbieram dla kogoś. Siebie tylko zbieram.
0: No tak, pani Justyna wpadnie już niebawem, opowie nam o tym.
1: Ciekawe, czy ona dla kogoś zbiera.
0: No właśnie. Pytanie, czy ona dla kogoś zbiera?
1: Podejrzana.
0: 7:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Minister koordynator służb specjalnych odpowiada prezydentowi. W radiowej jedynce zapytaliśmy Tomasza Siemoniaka o krytykę, którą Karol Nawrocki skierował wobec rządu, a chodzi o rzekome nieinformowanie głowy państwa o szczegółach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie.
4: Konstytucja opisuje wszystkie role. Jeśli prezydent uważa, że nie powinien złożyć swego podpisu pod tym traktatem, to niech to wyraźnie powie.
3: Woda w Warcie nie została skażona, powietrze jest czyste, przekazały służby i wojewoda Wielkopolska. Po ugaszeniu pożaru hali produkcyjnej w Obornikach wstrzymana została możliwość żeglugi na Warcie w okolicy Pokorzeliska.
5: Mamy wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków.
3: Spór o związki partnerskie w Sejmie. Posłowie ponownie debatowali nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. PiS twierdzi, że to atak na rodzinę, społeczeństwo i tradycje.
6: Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie prowadzić dokładnie ten związek.
3: Za nowymi rozwiązaniami są posłowie koalicji rządzącej.
7: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne.
3: Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne uderzenia wojskowe przeciwko Iranowi. To po tym, jak Teheran wystrzelił drony w kierunku statków handlowych w cieśninie Ormuz. Mimo to obie strony kontynuują wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokojowego zakończenia konfliktu.
8: Prezydent Donald Trump dał do zrozumienia, że nadal dąży do porozumienia, które otworzy cieśninę Ormuz.
3: We Wrocławiu powstaje pancerz dla psich komandosów. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej projektują specjalne kamizelki balistyczne i hełmy dla psów służbowych. Sprzęt ma chronić czworonogi przed ostrymi przedmiotami, atakami nożem, a nawet bronią palną, jednocześnie nie ograniczać ich ruchów podczas akcji.
9: Kamizelka składa się z noszaka taktycznego, lekkiej obudowy, no i do tego dokładamy odpowiednie wkłady balistyczne.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: jest
1: i psiakom.
0: Dobro... Psiakom, tak? Pewnie. Bo przecież wykonują ciężką, bardzo ciężką robotę.
2: To prawda, tak, tak, zgadzamy się.
1: Radości.
0: I potem miska,
2: podajemy im łapę.
0: Potem miska zupy, na przykład, nie?
1: Rosołu, znowu pijesz do rosołu.
0: No piję tego. Znam takich, którzy jedzą w ten sposób, że ziemniaczki osobno, a w kubeczku rosół.
1: Ja też znam takich.
2: Naprawdę?
0: Tak. Naprawdę, naprawdę dodaje pan grzyby?
2: Do... z ziemniakami czy z makaronem pan?
0: A tak, już oczywiście. Wydawca, jabłko dodaje do rosołu.
2: Co dodaje?
0: Dodaje grzyby. Tylko...
2: Grusz?
0: A babcia co?
3: Moja babcia do rosołu wrzucała małego czerwonego buraczka. Buraczek nadawał takiej klarowności rosołowi, słodkości i mniej się rosół szumował. Pod koniec gotowania buraczka się wyjmowało, więc kolor różowy zatracał. Taki był to przepis mojej babci. Pozdrawiam.
1: I buraczek się pojawił jednak, a buraczek na początku mówiliśmy o biało-czerwonym rosole.
0: To prawda, ale pomidor też się może pojawić, wiecie? Surowy pomidor, lekko go...
2: A z moich grzybów się śmiejecie.
1: Czyli tak naprawdę wszystko się może w rosole pojawić.
0: Grzyby świeże czy suszone?
2: No proszę pana, suszone oczywiście, że suszone.
0: Wpadłby pan.
1: Ładnie powiedziałeś, podobało mi się to.
0: Jak to było? Wpadła śliwka do kompotu, Wisła wpadła do Bałtyku, a ja wpadłem dziś na pomysł, by się wpisać w...
1: pamiętniku.
0: Tak, swego czasu się to pisało.
1: Chyba niedawno, patrząc na to, jak ładnie to zacytowałeś. Tak,
0: pół dnia się przygotowywałem. Paweł Zieliński, dzięki wielkie. Kto tu zagląda, ten tak wygląda.
1: Tak. Taki rożek był.
0: On jest za młody, żeby to pamiętać.
1: On nie pisał w ogóle nic w pamiętniku.
2: A może pisałem, a może...
0: Dobrze. Dobra, panie Karol, proszę wyłączyć mikrofon.
1: Na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki.
0: Do południa w całym kraju pogodnie, później we wschodniej połowie możliwe przelotne opady deszczu. I to się akurat nie rymuje. Zagrzmi także miejscami na termometrach od 16 na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 22 na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie lekko wzrosło od wczoraj 1005 na barometrach.
4: Autopromocja. Cztery pory roku. Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
5: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: O tym rosole, szanowni państwo, nie przypadkowo, bo ma się znaleźć. To jest pytanie retoryczne. Czy on się powinien znaleźć na tej wyjątkowej liście?
6: Rosół zdecydowanie powinien być wpisany na listę światowego dziedzictwa. Nie wyobrażam sobie niedzieli bez rosołu. To jest coś bardzo ważnego. To jest, można powiedzieć, uwieńczenie tygodnia i taki sygnał, że to dzień do odpoczynku. Nabiera zupełnie innego klimatu ten dzień dzięki temu aromatowi, który roznosi się w całej kuchni i mieszkaniu, kiedy jest gotowany. Rosół to coś więcej niż tylko potrawa.
0: Na chwileczkę, no czemu pójść?
1: Już chciałam powiedzieć, że piękny symbol. No.
0: Piękny, chwileczkę, no. Bo nie dałam pani dokończyć człowiekowi. Pan pięknie mówił.
1: Przeprosiłam już przecież. No już. Pięknie.
0: Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rosół się, no musi na niej znaleźć.
1: Powinien.
0: No musi.
4: Po pierwsze, ekonomia.
0: No i przez moment było miło, a teraz pani Justyna będzie mówić o tym podatku od zbierania butelek.
1: Ale nadal będzie miło, posłuchaj. Myślę, że tak to podsumujesz na koniec. Ale o czym, dlaczego o tym mówimy? No bo oddajemy butelki i puszki, oddajesz?
0: No i fiskus jak zauważył, że niektórzy na tym zarabiają, to już chce na tym łapkę położyć.
1: Ale właśnie nie do końca tak bardzo chciałby położyć, bo to wyjaśniliśmy. Chodzi o to, że faktycznie w przestrzeni medialnej bardzo dużo informacji się pojawia, że nawet jak 100 zł zarobimy, to musimy już odprowadzać podatek od tego. I dlatego my tutaj na
0: tym... Wujek Staszek da...
1: trochę butelek.
0: Nie,
1: i my
0: siostrzeńcowi na komunie tam 3000,
1: ale
0: to już
1: nie przy tej okazji, nie o 3000, chodzi tylko o 20 tysięcy. Także nie łączmy może butelek z dużą kasą od wujka. No i zapytaliśmy w Ministerstwie Finansów, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o tą kwestię podatku od butelek. No i powiedziano nam, że cel systemu kaucyjnego jest zupełnie inny, także nie martwmy się na zapas. O tym mówi Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
7: Samo zbieranie jest nawet pozytywnym efektem, bo jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast w momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już ślady, nawet

0: organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane.
1: Czyli ten podatek może się pojawić, jeśli traktujemy to jako już swój biznes, jako działalność gospodarczą, czyli będziemy trudnili się zbieraniem butelek regularnie, nic innego nie robimy.
2: Ktoś założyć sobie firmę, ale różne której działalność będzie polegać na zbieraniu butelek?
1: Jest to możliwe. Nie wiemy tego przecież. Okay. Jeszcze to się rozwija. Jak patrzymy na to, ile ludzie na tym zarabiają, ja o tym za chwilę powiem, to faktycznie tak może być. I jeżeli zarabiamy na tym, i to jest już ten biznes, czyli to jest ta działalność, to wtedy taki zarobek może być traktowany jako przychód i to mogłoby być już opodatkowane. I o tym mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact.
3: Gdy ktoś naprawdę traktuje zbieranie cudzych opakowań jako sposób zarobkowania, wychodzi codziennie, na przykład z workiem, ma swoją trasę, uzyskuje z tego kilkaset złotych dziennie, wtedy faktycznie mówimy już o działalności, którą warto zalegalizować i rozliczyć. Ale to dotyczy naprawdę nielicznych osób. Pamiętajmy też, że w przepisach polskich można prowadzić tak zwaną działalność nierejestrowaną. Oczywiście w ramach limitów. I takiej działalności nie trzeba rejestrować i można zarabiać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby rozliczyć się i zapłacić podatek z uzyskanych dochodów.
1: Ale tak, osoby, które zbierają porzucone puszki i butelki, chwalą się zarobkami w internecie, można to znaleźć. Od 400 nawet 800 zł dziennie, Daniel, o tym mówię. I to są już duże kwoty, ale tak ogólnie to jest taka dobra forma zarabiania dla osób, które mają dużo wolnego czasu i o tym mówi ekonomista Marek Zuber.
4: Bardzo wiele osób albo porzuca gdzieś te puszki czy butelki, albo bardzo chętnie korzysta z usług osób, które po prostu je odbierają. No, sam znam dwie takie osoby, które właśnie tym się trudnią. A zatem można na tym zarobić. Oczywiście jest to też ciężka praca i trzeba sporo czasu temu poświęcić, no bo to jest 50 groszy od jednej puszki czy butelki. Ale jeżeli ktoś jest pracowity, ma czas, chce to robić, no to rzeczywiście można w ten sposób pieniądze zarobić.
1: A w kraju padają spektakularne rekordy w systemie kaucyjnym. Nowy rekord to paragon za butelki na ponad 2300 zł. Oddano prawie 5000 butelek i puszek.
2: No ale znam też historię barmana, który zbierał butelki. Tak. Mało tego, inni barmani z innych restauracji też zbierali dla niego butelki i on tę kwotę, którą uzyskał dzięki temu, przeznaczył na cel charytatywny. Na
1: to nie
2: fundację.
1: Powinno być opodatkowane.
2: Nie powinno.
1: No nie powinno. Ale to nie, że
2: szkoda,
1: ja tak
2: że
1: mówię.
2: Pani nie pracuje w resorcie finansów.
1: Ale ja pytałam o to eksperta, pana Juszczyka, i mówił, że nie.
2: A.
1: No, także już ci odpowiedziałam na to.
2: To można na cele charytatywne.
1: Także nie
2: zbierać.
1: Muszę pracować w Ministerstwie Finansów, a w radiu.
2: Nie mów hop, bo się za chwilę okaże, że tam będą się uśmiechać i się okaże pani Justyna, rzeczniczka resortu finansów na przykład. Dlaczego nie?
1: Jakoś ciągle tu jestem.
2: Proszę pani, ja też
1: radością.
2: Ciągle tu i słyszałem wczoraj gościa po 8:30 w jednej ze stacji radiowych. Taki wywód. No po prostu mistrz, prorok. Pani posłuchać chce?
1: Słucham,
2: proszę.
1: Chcę.
5: Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Relacja Cezarego Gurjewa na naszej antenie. Tak się drabinka ułożyła w tym roku, szanowni państwo, że w tym drugim meczu Magda Linet zagra z Jeleną Ostapienko i jedna z nich, ta, która wygra, zmierzy się z Igą Świątek, jeśli Iga wygra swój mecz, więc bardzo możliwe, że będzie polsko-polski pojedynek. Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzyniem?
1: No wiadomo, kto.
2: No, kto jest? Kto jest? Kto jest? No.
1: Iga.
2: Tak, Iga i Magda, która pokonała wczoraj w pojedynku, ciężkim pojedynku Jelena Ostapienko. No i będzie ten polsko-polski, skoro jest bratobójczy pojedynek, to będzie siostrobójczy?
1: Siostrobójczy, źle brzmi.
2: Brzmi, nie?
1: Tak.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia, 7:44. Panie Andrzeju, proszę.
1: Odnośnie rosołu, to oczywiście musi się znaleźć jak najwięcej warzyw. Najlepiej szponderę lub inny kawałek wołowiny, oczywiście najlepiej kawałek jeszcze kury. No i taki rosół powinien przynajmniej 3 godziny tak tylko mrygać do nas i potem dodać oczywiście liść laurowy, ziele angielskie i na końcu wszystko przecedzić. I nie ma nic lepszego na świecie jak polski rosół. Pozdrawiam, Andrzej.
2: Jedynka. To jest radio.
0: No i taki francuski bulion to się może schować przy naszym polskim rosole, co potwierdzi Cezary Gurjew. Jadłeś tam jakiś bulion kiedykolwiek podczas Rolanda Garrosa?
3: Dzień dobry. Nie jadłem niestety. Albo, no nie wiem, czy niestety.
0: No bo rosół się chyba w upale nie sprawdza, nie?
3: No, w upały jednak gorące picie często przynosi rezultaty. Też to przećwiczyłem nieraz, także gorące picie, gorące jedzenie na pewno jest zdrowe.
0: No ale wiemy, że... O właśnie, a propos zdrowego, bo wczoraj po meczu Iga Świątek przyznała, że w tym roku stawia na zdrową francuską kuchnię, choć przyznała, że słabością pozostają klasyczne frytki, choć sama nie zamierza gotować, by nie zrobić bałaganu. Czarku, no to tak, ja nie powiem tak, że ja wiedziałem, że tak będzie, ale wielu sobie kibiców sobie życzyło, żeby był ten polski pojedynek, no i się doczekaliśmy.
3: Tak, oczywiście. Wiemy, że Iga Świątek bilans meczów z Jeleną Ostapenko ma 0-6, ale co tam, przełamanie rekordu, jak mogą zagrać dwie Polki w trzeciej rundzie. Wielka sprawa, z tego bardzo się cieszymy. No, pewnie kolejne pytanie, co będzie jadła Magda Linet, a co będzie jadła Iga Świątek, tak? No, jest ciekawa historia, bo jest tutaj Dawid Celt, który jest kapitanem reprezentacji w rozgrywkach o puchar Billie Jean King. Jest jego małżonka Agnieszka Radwańska, która jest mentorką. No, oczywiście trenerem Magdy Linet jest Mark Gerald, Brytyjczyk, od wielu lat, ale tutaj Agnieszka tym swoim spokojem, dobrymi uwagami jakoś mobilizuje Magdę. No i zapowiada się rzeczywiście ciekawa walka. Przypominamy, że w Miami, na szybkich kortach, tam gdzie często trenuje jednak Magda Linet, no to dziewczyna, pani z Poznania, bo przecież Magda już gra wiele lat, grała w czasach Agnieszki Radwańskiej. Także pasjonujący na pewno będzie to mecz. No niestety, które z nich pożegna się z rywalizacją.
0: No niestety, ale jedna rzecz jest optymistyczna, że na pewno mamy jakąś Polkę w czwartej rundzie. Czarku, czy wiadomo, o której to spotkanie?
3: Nie, to dzisiaj w ciągu dnia, bo wiadomo, że trwają dzisiaj mecze, także organizatorzy po południu taką rozpiskę przygotują. Wydaje mi się, że na korcie Philippa Chatrier, bo jeżeli trzecia runda, Iga Świątek miała okazję grać dwa pierwsze mecze na swojej ulubionej arenie. No wiemy, że wczoraj odpadła Jelena Rybakina. Coraz więcej tutaj niespodzianek w rywalizacji. Także zapowiada się, że będziemy oglądać ten mecz na głównej arenie i dla Magdy Linet także będzie to przeżycie, choć trzeba przyznać, że ona w wielu turniejach grała na tych największych arenach, bo jak zawsze kiedyś żartobliwie mówiła, nigdy nie miała szczęścia do losowania i nieraz w pierwszych rundach miała faworytki.
0: No to posłuchajmy Magdy, zresztą z którą rozmawiałeś, jak jest nastawiona przed tym meczem z Igą Świątek?
4: No mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę. Na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
0: No tak, no bo faworytką zdecydowaną jest Iga Świątek. Czarku, a twoim zdaniem

0: Twoim zdaniem, o której, znaczy najlepiej dla polskich tenisistek, w ogóle dla tenisistów, która godzina na kortach Rolanda Garrosa jest najlepsza do rozgrywania w tych potwornych upałach?
1: Myślę, że tam jest specyficzna sytuacja, bo kort jednak Philippa Châtier ma dużo cienia. Ja już o tym mówiłem, że jest to bardzo mały obiekt w sumie, bo nie udało się wyjść do Lasku Bulońskiego. Tam były zakazy, rozbudowali tylko wewnątrz tego obiektu kort organizatorzy, ale jest tam taki lekki wiaterek. To są wymarzone warunki dla Igi Świątek. Ona podobnie jak jej idol Rafa Nadal lubi, jak świeci słońce, ale jest wiaterek, piłka wysoko się odbija. Są te duże rotacje. Wczoraj chociażby Iga natrafiła na Sarę Bejle, Czeszkę, która niesamowicie się broniła, przez to Iga też popełniała błędy, ale generalnie Iga się prezentuje na razie bardzo dobrze. Wiemy, że Magda ma tam kontuzję, która od czasu do czasu daje sobie znać, choć trzeba przyznać, że gra wyśmienicie, no i technika znana jest od lat, szybkość gry, ale jednak tutaj na ceglanej mączce zdecydowaną faworytką będzie Iga Świątek.
0: O której ten mecz jeszcze nie wiem, ale jak tylko Cezary Gruje w Siedowie, to na pewno na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia powie jego relacje prosto z Paryża na antenie Jedynki. Czarku, dzięki i do jutra. Do usłyszenia w sygnałach.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 8 minut, godzina 8.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce. Rozmowa dnia, kolejna, już niebawem, bo to 7 minut zostało do godziny 8. O 8.15 naszym gościem będzie Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polski 2050.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba

0: Choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. 22 513 i 4 jedynki. Państwo ostrzegają.
4: Dzień dobry, kłaniam się, Olek, z tak zwanego. Chciałem zgłosić wypadek na A2, kierunek Świecko, za stacją. Ciężarówka wbiła się w samochód zabezpieczający zwężkę. Na razie wszystko przejezdne.
3: Bardzo dziękujemy. A na A4 niestety jeszcze większe problemy. To w Dolnośląskiem, między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie, czyli szerzej patrząc na trasie, którą jedziemy z Wrocławia do Legnicy czy z Gorzelca. Na 142 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Zablokowany był najpierw jeden pas w kierunku z Gorzelca, a kilka minut temu dostaliśmy informację, że jest zupełna blokada A4 od strony Wrocławia w kierunku zachodnim, czyli trzeba będzie zjechać przed korkiem. Ostatni węzeł przed nim to Wrocław Południe, czyli węzeł łączący A4 i A8. Można potem jechać drogą wojewódzką przez Pietrzykowice i Sadków, no ale niestety na objeździe także mamy zator. Jeżeli chodzi o korki, dużo ich na dojazdach do Warszawy, między innymi na trasie od Góry Kalwarii przez Piaseczno, czyli na 79, a od północy na trasie przez Łomianki. Dojeżdżający do stolicy od strony Janek i Raszyna na S8 również zwolnią. Korkuje się też S2 na Moście Południowym w kierunku zachodnim i S8 w kierunku zachodnim również. Tutaj zwalniamy od okolicy Głębockiej do Wisłostrady. Pod Krakowem spory ruch na 44, którą dojeżdżamy przez okolice Skawiny. Korkują się także dojazdy do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej i od Zatora. W Śląskiem sporo korków, m.in. na trasie Tychy-Katowice na 86, na trasie S1 z Tychów do Mysłowic, na S86 Sosnowiec-Katowice, czy też na DTS na styku Chorzowa i Katowic. Korkuje się również trasa Mikołów-Katowice, czyli 81.
1: Jest 8. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Zieliński. Wiadomo już, co z wodą w Warcie po pożarze ocynkowni w Obornikach. Jest komunikat służb.
1: Awantura wokół traktatu z Wielką Brytanią. Podpis prezydenta pod dokumentem pod znakiem zapytania.
5: Zakopane robi porządek z reklamami zasłaniającymi Tatry. Radni zajmą się uchwałą krajobrazową.
1: Uspokajający komunikat służby dla mieszkańców Obornik i okolic. Po pożarze ocynkowni woda w Warcie nie została skażona. Czyste jest też powietrze.
5: Nadal jednak wstrzymana zostaje możliwość żeglugi na rzece. W okolicy pogorzeliska nie wolno też łowić ryb.
1: Pożar w zakładzie w Obornikach wybuchł wczoraj po południu. Nikomu nic się nie stało.
5: Prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. W areszcie są już dwaj podejrzani.
1: To członkowie internetowej grupy, która na celownik wzięła m.in. mieszkanie rodziny prezydenta.
5: A o śledztwie w tej sprawie w radiowej jedynce mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów.
6: Nie mówimy o takich rzeczach, bo to wszystko jest elementem śledztwa, działania służby. Każda taka sytuacja powoduje wyciąganie wniosków i przez informatyków odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, więc to się dzieje. Fałszywych alarmów jest zawsze pewien procent i to się nie zmienia.
1: Wiadomo, że zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów to osoby młode, przed 30 rokiem życia, które już wcześniej miały problemy z prawem.
5: A za niecały kwadrans w sygnałach dnia kolejny gość, Agata Kondzińska, po rozmowie z Pawłem Ślizem z Polski 2050.
1: Prezydent Karol Nawrocki krytykuje kulisy podpisania z Wielką Brytanią traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa.
5: Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi, że rząd nie współpracował w tej sprawie z Pałacem Prezydenckim.
7: Od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje, jak wyglądają konkretne zapisy. Nie świadczy to o profesjonalizmie polskiego rządu, że unika rozmów merytorycznych na temat tak ważnych spraw, jakim jest bezpieczeństwo państwa polskiego, w sytuacji, w której ten traktat musi przejść tak zwaną dużą ratyfikację, czyli to prezydent musi podpisać to za zgodą wyrażoną w ustawie.
1: Kancelaria prezydenta powinna cieszyć się z tego, że Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, odpowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i o to dbamy. Ofensywa w Stanach Zjednoczonych, też na początkowa faza, tak, zrzucanie winy na MON. Teraz premier podpisuje umowę zwiększającą polskie bezpieczeństwo. Co się w tym może nie podobać? Nie dlatego, że NATO nie działa, tylko żeby relacje w ramach

0: NATO i szybkość reakcji państw członkowskich była jeszcze większa, więc chciałbym trochę radości w Pałacu Prezydenckim.
1: Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali traktat w Londynie.
2: Prezydent pytany o dokument odpowiedział, że nie wie jeszcze, czy go podpisze.
1: Ludzie nauki walczą o wyższe pensje i pieniądze na badania. Protestowali wczoraj przed Sejmem.
2: Przekonywali, że niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju.
3: Mogę śmiało powiedzieć, rozglądając się ze sceny w każdą stronę, że jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w trzeciej RP.
4: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłośnić tą sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
5: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.
1: Minister nauki zapewnia, że ma plan dojścia do 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat. Protestujących chcą 3% już teraz.
2: Jest szansa, że wielkie billboardy reklamowe wzdłuż Zakopianki zaczną znikać. Zakopiańscy radni zajmą się projektem uchwały krajobrazowej, która ma to uporządkować.
1: Miasto chce przede wszystkim pozbyć się szpecących stelaży zasłaniających widok na Tatry, wyjaśnia burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Ja myślę, że to jest jeden z bardziej przekonsultowanych projektów. No w tej kadencji na pewno, ale nie wiem, czy nie w historii samorządu. Co ważne, nie chodzi o to, żeby pozbawić naszych przedsiębiorców nośników informacyjnych. Pokrótce mówiąc, reklama dużego producenta napojów gazowanych na działce w centrum Zakopanego nie będzie dopuszczona. Natomiast szyld przedsiębiorcy, który w tym samym miejscu prowadzi działalność, będzie jak najbardziej dopuszczony.
2: Nowe przepisy określają, gdzie i w jaki sposób będzie można umieszczać reklamy. O takich zmianach mówiło się w Zakopanem od kilkunastu lat.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w Wrocław, gdzie powstaje pancerz dla psich komandosów.
2: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej projektują specjalne kamizelki balistyczne i hełmy dla psów służbowych. Sprzęt ma ich chronić przed ostrymi przedmiotami, atakami nożem, a nawet bronią palną.
1: Nie może też ograniczać ruchów podczas akcji, podkreśla dr Dariusz Pyka.
8: Kamizelka składa się z noszaka taktycznego, lekkiej obudowy, no i do tego dokładamy w zależności od tego, gdzie pies ma pracować, odpowiednie wkłady balistyczne. Pies wojskowy dłużej pracuje, ciężej chodzi, więc te wkłady muszą być lżejsze na inne zagrożenie. Pies policyjny, jak to mówią, godzina, dwie wpada do akcji, cięższe wkłady można zastosować.
2: Przetestowane prototypy będą miały oficjalną premierę za miesiąc na międzynarodowych ćwiczeniach zespołów pracujących z psami.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Tomasz Kowalczyk, a teraz czas na informacje sportowe. Zaczynamy od tenisa. O polskich sukcesach w środowych meczach podczas wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu Cezary Gurjew.
10: Czterokrotna mistrzyni paryskiej imprezy Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3. W trzeciej rundzie czeka na nią Magda Linet, która wyeliminowała najbardziej niewygodną rywalkę Igi, a więc Jelenę Ostapenko, wygrywając 6-2, 2-6 i 6-2.
11: Jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażyć, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
10: Magdalena Fręch przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Dziś Maja Chwalińska zmierzy się z Belgijką Lizę Mertens, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Amerykanin Francis Tiafoe.
9: Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym półfinałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Maksymilian Wilczek z Legii cieszy się z wygranej, ale zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek rywalizacji.
12: Ważne zwycięstwo, szczególnie przed naszą publicznością. Pierwsze zwycięstwo właśnie też trochę, żeby dać taki napęd, żeby się też napędzić. Każdy mecz jest trudny, każdy rywal ma swoją specyfikę. Na pewno ten mecz był wymagający, szczególnie pod względem fizycznym, ale też nie ma co się przesadnie radować tym zwycięstwem. To jest dopiero pierwszy mecz w serii i już skupiamy się na tym kolejnym meczu.
9: Zawodnik Dzików Michał Aleksandrowicz wskazuje przyczyny porażki i zapowiada poprawę w następnych spotkaniach.
13: Myślę, że byliśmy gotowi na to, co gra Legia. Nie trafiliśmy kilka prostych, otwartych rzutów spod kosza za trzy. Też zbiórka w obronie. Musimy poprawić kilka elementów. Myślę, że w drugim meczu powinniśmy inaczej wyglądać.
9: W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0. Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji Europy. W spotkaniu finałowym rozegranym w Lipsku angielska drużyna wygrała z Rayo Vallecano 1-0. A hokeiści Carolina Hurricanes są już o krok od awansu do finału play-off Ligi.

0: i NHL. W czwartym meczu finałowym strefy wschodniej pokonali Montreal Canadiens 4-0. W rywalizacji do 4 wygranych spotkań prowadzą 3-1.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Pierwsza połowa dnia w całym kraju pogodna, później na wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 w centrum, po 22 na krańcach zachodnich, ale odczuwalna będzie trochę niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1006 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
13: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartkowe sygnały, bo to czwartek, 28 maja, 148 dzień roku, do końca roku 217 dni. Słońce wzeszło już o 4:25, zajdzie o 20:43. Zatem dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 36. Imieniny obchodzą Augustyn, Balladyna, Bogurat, Elmira, Emil, German, Heladia, Heladiusz, Herkulan, Ignacy, Jaromir, Just, Justyna, Maria i Wolrad. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. 15 po 8, Agata Kondzińska i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie doktor.
2: Kandydat na prezydenta Krakowa, tak czy nie?
3: Kraków potrzebuje Krakusa, Kraków potrzebuje Krakusa, który będzie rozmawiał z Krakowianami. Kraków, który będzie rozmawiał, ale będzie też słyszał Krakusów.
2: I czy Krakus potrzebuje Krakowa?
3: A Kraków potrzebuje Krakusa.
2: I czy pan wystartuje? Takie jest moje pytanie, już poważne.
3: Decyzje personalne partia podejmie w najbliższym czasie w tym zakresie.
2: Jaki to jest najbliższy czas?
3: No musimy porozmawiać centralnie, musimy też porozmawiać z naszymi strukturami lokalnymi, no bo to przecież my jesteśmy demokratycznym ugrupowaniem i chcemy, żeby oni podjęli decyzję.
2: Tak, ale jak na razie pani Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i rozwoju, panu powierzyła poprowadzenie kampanii wyborczej,
3: mi,
2: prawda?
3: I szefowi struktur lokalnych, Darkowi Badurskiemu, radnemu wojewódzkiemu, z którym się regularnie widzimy, spotykamy, no i mamy swoje plany.
2: Pan ma jako Krakus jaką diagnozę na to, co się wydarzyło?
3: W Krakowie było za mało słyszenia obywateli. Było słuchanie, nie było słyszenia obywateli. Tutaj była sprawa strefy czystego transportu, tu była sprawa ceny biletów za tramwaj, tu była sprawa strefy parkowania,
2: ceny jest wysokie, tak? Wyższe niż w Warszawie.
3: Wysokie, ponad 4 zł za bilet 15-minutowy. W 15 minut w Krakowie to nie dojedziesz z alei pod bagatele czasami, jak coś tam się przykorkuje po drodze. To była kwestia cen za parkowanie w mieście, czy takie fundamentalne rzeczy, które wiążą się z kosztami. To jest cena śmieci. To są na przykład remonty. To są wieczne remonty na ulicach krakowskich, które na przykład ostatnio...

0: Remont ulicy Piłsudskiego trwał rok. To jest ulica, która jest no, istotny węzeł wokół plant krakowskich. No tak te remonty nie mogą wyglądać i tak to nie może funkcjonować.
1: Czy powinien być jeden kandydat koalicji rządzącej?
0: Znaczy, tak, jeden.
1: Czy raczej jeden każda partia będzie miała znaczy, tam teraz poligon doświadczalny?
0: Słuchając tego, co już mówi Lewica, co zapowiadał pan marszałek Czerasty, no to Lewica wystawi swoją kandydatkę. Wiem, że
1: partia Razem
0: też swoją kandydatkę wystawi.
1: Ale Razem jest w opozycji.
0: Natomiast oczywiście to gdyby był jeden kandydat, no miałby większe szanse na obronienie tego miasta, na zdobycie prezydenta, który, nie ukrywam, będzie miał bardzo trudne zadanie, bo będzie oceniony tylko 2-letnią kadencją, to po pierwsze. Po drugie, będzie miał radę, która jest radą, wobec której mieszkańcy wyrazili także bardzo negatywne zdanie. Zabrakło około 3000 głosów, żeby odwołać
1: ale
0: radę.
1: Ale nie odwołali.
0: No nie,
1: tak.
0: Nie odwołali. Ja wiem, tylko że przy 177 tysiącach głosów, 3000 głosów, to naprawdę jest bardzo znikomy procent. Tam chyba 1% zabrakło do odwołania tej rady. Nie, żebym się tutaj cieszył, tylko mówię, jak ciężka atmosfera jest teraz w mieście.
1: Panie pośle, jest nowy kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, to jest profesor Sławomir Patyra, bo zwalnia się wakat w Trybunale, czyli Sejm robi swoje, ale ten Trybunał jest wciąż sparaliżowany i to mimo zabezpieczenia, które wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka, żeby władze nie hamowały wykonywania mandatów przez sędziów wybranych w marcu do Trybunału. No pan Święczkowski, prezes TK, tego nie słucha. Sędziowie nie są dopuszczani do orzekania.
0: Znaczy, to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, to jest ośmieszanie instytucji państwowej przez niestety Pałac Prezydencki.
1: Ale jest.
0: I niestety przez pana Święczkowskiego. Jest to skandaliczne zachowanie, z którym ja się fundamentalnie nie zgadzam. Ja pragnę zwrócić uwagę, że próbowałem wyjaśnić tę sytuację jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości. Zorganizowałem komisję, na której mieliśmy rozmawiać o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Odważnie zachował się Pałac Prezydencki, bo przysłał pana ministra Boguckiego. Tchórzliwie zachował się prezes Święczkowski, który stchórzył i napisał do mnie list, nie przyjdę. A tak naprawdę z tego listu czytałem, nie przyjdę, bo się
1: boję. Żeby prezydent odebrał przysięgę.
0: Ale oczywiście, że tak, nie wymaga to zbyt wiele.
1: Czy przyjście na komisję jest takim gestem odwagi?
0: Nie, tylko mówię, że jest odważnie się zachował, że przyszedł i chciał to wyjaśnić. Co prawda na moje pytania, dlaczego pan prezydent nie przyjmuje tak prostej czynności jak ślubowanie. Andrzej Duda był w stanie zorganizować ślubowanie w kilkadziesiąt minut, kilka godzin, w nocy nawet od wyborów prezydenckich.
1: Pamiętamy.
0: Ja pragnę przypomnieć, że pan prezydent Lech Kaczyński też kiedyś stanął przed takim problemem. Przez kilkadziesiąt dni nie powoływał, nie odbierał ślubowania od jednego z pań sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, po czym powiedział, nie mam takiej prerogatywy, nie mam takich kompetencji.
1: Nie mam innej możliwości.
0: Nie mam innej możliwości. I odebrał to ślubowanie i powiem szczerze, zachował się tak jak państwowiec. I bardzo
1: a co powiedział pan Bogucki na pana pytanie, to
0: no
1: dlaczego
0: to jest
1: prezydent...
0: Problem, że tego nikt nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ja pytałem o podstawę prawną. Ja naprawdę jako adwokat byłbym ukontentowany, gdyby pan prezydent, pałac prezydencki chociażby dokonał falandyzacji prawa. Powiedział tu ta podstawa prawna, dlatego naprawdę, przynajmniej byłoby to na czymś oparte.
1: Ale nie ma może natomiast, tej podstawy
0: natomiast,
1: prawnej.
0: No właśnie, nie ma tej podstawy prawnej. Pan prezydent nie przyjmuje tego ślubowania, co dla mnie jest dewastowaniem totalnie tego Trybunału Konstytucyjnego. Rodzą się roszczenia, w ogóle tak, rodzi się pytanie Polaków, to po co nam ten Trybunał Konstytucyjny? Dlaczego pan prezydent wybrał dwóch, a nie czterech, a nie trzech, a nie
1: no
0: jednego
1: tak, i za chwilę
0: na
1: będzie następny, który dołączy co, do czwórki pozostałej, czy
0: ja
1: może
0: myślę,
1: do trójki?
0: No właśnie, to jest wątpliwe, nie wiadomo dlaczego. I tutaj uważam, że to nie jest odpowiedzialne postępowanie pana prezydenta. Podważanie zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim rodzące skutki finansowe, no bo ci sędziowie, ta czwórka nie dostaje wynagrodzenia, co może potem ciągnąć skutki finansowe. Następnie wiemy, że prokuratura prowadzi postępowanie w przedmiocie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego
1: tak,
0: przez pana prezydenta.
1: Tak, też kto nakłaniał, tak? Pana prezydenta.
0: Ja pragnę zwrócić uwagę, że ślubowanie jest formą takiej raczej uroczystej ukończenia całej tej procedury. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprost w artykule 4 ustęp 2 pokazuje, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest sędzią w momencie, gdy Sejm podniesie rękę i gdy Sejm dokona wyboru. Wtedy oni stają się sędziami. A pan prezydent no nie może... przypisywać sobie prorektorów.

0: negatywy kreacyjnej Trybunału Konstytucyjnego, która jest po stronie Sejmu. Jest to funkcja kreacyjna Sejmu, nie pana prezydenta.
1: Czy Zbigniew Kapiński jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest uzdrowienie?
0: Ale oczywiście, że nie. No, powiem szczerze, że tak, z całej tej piątki nie było kogo wybrać.
1: Bo jest awantura na razie o pana
0: nie było sędziego. Kogo wybrać. Nie było kogo wybrać. Naprawdę, z tej piątki nie było kogo wybrać. Natomiast sędzia Kapiński nie jest tym lekarstwem na całe zło Sądu Najwyższego. Ja oczywiście nie ujmuję całego dorobku prawniczego pana sędziego, bo ja nigdy nie miałem przyjemności występować przed panem sędzią, ale pytałem moich kolegów tutaj z Warszawy i oni bardzo pozytywnie mówili o jego pracy jako sędzi Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego, przeszedł całą tą ścieżkę kariery i co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast
1: ale potem stanął przed NeoKRS-em.
0: Mam wątpliwości, to ja też nie do końca zgadzam się, że samo stanięcie przed NeoKRS-em jest dyskwalifikujące z automatu. Tu powinna być jednak indywidualna ocena, o czym zresztą Komisja Wenecka mówiła. Ale do czego zmierzam? Niestety w pewnym momencie na salę rozpraw pana sędziego weszła polityka. A jak polityka wchodzi na salę rozpraw, to sprawiedliwość oknem ucieka.
1: A w których sprawach właśnie?
0: Chociażby Wąsika i Kamińskiego, kiedy ręką zakrył te akta, niemalże je porwał i wskazał, że nieistniejąca izba ma orzekać w tym zakresie. Chociażby w wydaniu tych zarządzeń dotyczących wniosków o wyłączenie kierowanych przez prokuraturę sędziów Sądu Najwyższego, zważywszy na to, że zostali wybrani przez NeoKRS. To znaczy on przykrył to palcem i tak jak to w jednym z teleturniej, biorę na siebie, brał te sprawy na siebie i przekazywał pani prezes Manowskiej. To jest już polityka, która wchodzi do Trybunału, do Sądu Najwyższego i to tak nie powinno być.
1: No ale co można było zrobić innego? Bo prezydent dostał takich kandydatów, a nie innych.
0: Zacznijmy od tego, że trzeba się zastanowić, czy w ogóle Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego było prawidłowo zwołane, czy ono prawidłowo się odbyło, czy według prawidłowych formalnych przesłanek. Panu prezydentowi
1: no tak,
0: nie przeszkadza
1: się
0: przyjęcie
1: ale to nie
0: ślubowania,
1: sytuacji.
0: Ale panu prezydentowi nie przeszkadza przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, no on nie powiedział, że nie przyjmie, ale bada, czyta, dostrzega
1: tak, życiorysy.
0: Może okoliczności, to tutaj może warto byłoby się zwrócić do Sądu Najwyższego. No nie, no ja chcę to uzdrowić, jestem strażnikiem konstytucji, ja chcę uzdrowić system prawny, ja chcę dobrego prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Może tędy droga. Naprawdę, Pałac Prezydencki nie pomaga w reparacji tego systemu prawnego w Polsce.
1: Dziękuję. Gościem jest Paweł Ślis, szef Klubu Polski 2050. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie, bo ja już pana chcę zapytać o kolejną awanturę, którą wywołuje Polska 2050 i ministra kultury.
2: Godzina 8:25. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Kolejny gość w Ekspresie Jedynki w rozmowie dnia. Naszym gościem będzie wówczas Grzegorz Płaczek z Konfederacji. 25, już prawie 26. Po 8:00 Polskie Radio, program pierwszy.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 29 minut po godzinie 8. Przed chwilą Paweł Ślis, gość rozmowy dnia, wspominał o pewnym teleturnieju, w którym bardzo często bierze się na siebie. Pytanie się bierze, oczywiście 1 z 10. Gdyby tak Tadeusz Sznok zadał pytanie panu, z ilu ksiąg składa się pan Tadeusz?
1: Proszę pana, no to proste pytanie.
0: A?
1: Z 12, proszę pana.
0: A, właśnie, z 12.
1: Choć niektórzy twierdzą,
0: Tak, ale to, proszę pana, to pan Fredro przymaczał palce w tej 13.
1: I to jak?
0: Żeby był...
1: No dobrze.
0: Chciałem powiedzieć nie tylko palce. Dobrze, pytaliśmy, co Wojski wrzucił do rosołu. No i nasi słuchacze też nie mieli z tym żadnego problemu. Najpierw, co do rosołu właśnie należy wrzucić, to powie nam pan Łukasz, zdaje się.
2: Moja żona stosuje 5 mięs co najmniej. Kura jakaś rosołowa, kaczor, coś tam z gąski, wołowina, antrykocik, szponder, może łatka. I co do tej warzywa, jarzynki, to na samym końcu. I jeszcze najważniejsza rzecz, opalona cebulka.
0: No właśnie.
1: 5 mięs, proszę pana?
0: Tak, no to niczym ten staropolski, bo w ten fragment brzmi tak. Tu Wojski skończył opis i laską znak daje i wnet zaczęli wchodzić parami lokaje, roznoszący potrawy, barszcz królewskim zwany i rosół staropolski sztucznie gotowany, do którego pan Wojski z dziwnymi sekrety wrzucił kilka perełek i sztukę monety, taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie.
1: Dalej, niech pan czyta, nie, ja tutaj się zrelaksuję.
0: Nie, absolutnie. Nie, mam dla pana coś innego.
1: Co tak?
0: Dla naszych słuchaczy. Proszę posłuchać, co to za dźwięk?
1: Proszę pana, to jakiś klucznik chyba idzie.
0: I nie gerwazy.
1: Nie.
0: O, o.
1: Co to tak skrzypi, proszę pana? To jest jakieś odrzwia pewnie.
0: No, a bliżej? No, tak konkretnie?
1: Bliżej?
0: No. Po prostu, no, najprostsze rozwiązanie.
1: Po prostu? Tak.
0: No.
1: Furtka, proszę pana.
0: Brawo! Tak? Brawo, proszę pana. I o taką furtkę pytać będziemy już niebawem. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, zapowiadają śledczy. W areszcie są już dwaj podejrzani, to członkowie internetowej grupy, która na celownik wzięła m.in. mieszkanie rodziny prezydenta.
4: Każda taka sytuacja powoduje wyciąganie wniosków i przez informatyków odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, więc to się dzieje. Fałszywych alarmów jest zawsze pewien procent i to się nie zmienia.
3: Tak w jedynce komentował to minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Służby przebadały próbki, jest jasny komunikat. Woda w Warcie nie została skażona. Takie obawy pojawiły się po potężnym pożarze hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce.
5: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, nie zagraża również środowisku.
3: Nadal jednak wstrzymana została możliwość żeglugi na Warcie w okolicy Pogorzeliska. Nie wolno też łowić ryb. Posłowie pracują nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej.

0: bliższej. Według zapowiedzi współpracowników prezydenta nie podpisze on ustawy. To niezrozumiałe, przyznała w Polskim Radiu Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej.
1: Ten projekt dotyczy możliwości dziedziczenia, możliwości oczywiście uzyskania informacji medycznych, czy choćby rozliczeń podatkowych.
0: Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w sprawie najnowszych sankcji na Rosję. Te tak zwane konfesjonały mają pomóc w przygotowaniu 21. pakietu restrykcji. Ostatni raz Unia uderzyła sankcjami w Rosję przed miesiącem.
2: Ambasador każdego unijnego kraju przedstawi dziś szefowi gabinetu przewodniczącej komisji propozycję sankcji na Rosję.
0: Toprowcy ostrzegają, w Tatrach rozpoczął się sezon burzowy. Zjawiska mogą pojawiać się częściej niż w ostatnich tygodniach. To alert dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie, także na długi weekend w przyszłym tygodniu, wybierają się w górę.
3: Uważajmy na wszelkie ostrzeżenia i możliwość pojawiania się burz w modelach. Traktujmy to poważnie.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: 22 139 2202.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Panie Danielu, zbliża się koniec miesiąca. Jakoś tych 30 stopni nie widać, bynajmniej tutaj w Płocku. No chyba, że ewentualnie na słońcu, ale to się raczej nie liczy. I co, będzie te 30 stopni w końcu, czy nie będzie?
1: Panie Jacku, kochany, no błagam pana, no nie wiem, gdzie pan był w ostatni weekend, sobota, niedziela, no wtedy 3 dychy spokojnie, nawet i w Płocku to musiało zostać przekroczone. Jeśli nie w cieniu, to w słońcu na pewno. A co, w słońcu się nie liczy? No to dobra, niech się nie liczy, może i dobrze, że my nie mamy takich problemów, jakie mają w tej chwili na zachodzie Europy. Słyszeli państwo, co się dzieje we Francji, słyszeli państwo, co się dzieje w Hiszpanii. Dzisiaj, ten czwartek, ma być najgorętszym dniem tego maja w kraju Basków. Temperatura może przekroczyć nawet albo dojść do 40 kreski, tam naprawdę mają problem. My całe szczęście odpoczywamy od upałów, a taki mieliśmy, i to przyzna wielu słuchaczy, w ten ostatni weekend. Na razie jest dobrze, jest rześko i sympatycznie za oknami. W ciągu dnia najcieplej będzie na krańcach zachodnich, 22 stopnie. Tak przeważnie od 19 do 20, a na Suwalszczyźnie najchłodniej poniżej 20 stopni 16. I do południa w całym kraju ma być mnóstwo słońca, pogodnie. Później we wschodniej połowie, zazdrościmy, możliwe przelotne opady deszczu, niewykluczone, że miejscami także zagrzmi. No i ten wiatr chwilami, on jest przyjemny, kiedy taką bryzę przypomina morską, staje się nieprzyjemny, kiedy dość mocno zaczyna wiać i czuć piach w zębach i w oczach. Ciśnienie raz w górę, raz w dół, teraz na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
6: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
7: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
6: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
7: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
6: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
7: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
8: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie. Autopromocja.
1: No dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: To ja.
1: Tak właśnie, poczekaj, tak się upewniam, czy to pani jest.
9: Muszę sobie tutaj przygotować miejsce pracy.
1: Szanowni teraz... państwo, bo Ula zwykle siedzi z tej strony, z której siedzę ja. I tutaj nic sobie nic nie trzeba kombinować, nic przed żadnym potencjometrem, tylko jest tam, gdzie zwykle goście siedzą. Oni tam nie, żadnymi tam nie potencjometrami nie kombinują.
9: Wszystko już sobie przygotowałam do pracy. Wiesz, musiałam sobie przypomnieć, trochę mnie nie było, ale witam serdecznie redaktora.
1: Usychał, proszę pani.
9: Marcin.
1: Z tęsknoty, no.
9: Tak, powiedział mi to. Ja też w pewnym sensie usychałam. Mieliśmy regularny kontakt. To podobno nie jest dobre, jak się jest na urlopie. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, skoro pracujesz z ludźmi, których lubisz, to dlaczego masz nie odpowiedzieć na SMS-a albo

0: sama nie rozpocząć konwersacji.
1: Czyli to pani nie dawała mu spokoju, czy on pani?
0: I Marcinowi i Monice, czyli wydawczyni audycji.
1: No dobrze, w takim razie ja teraz, pani redaktor, nie dam... Chociaż to jest łatwe, już Paweł odpowiedział na pytanie, co to za dźwięk. Bo to jest taki charakterystyczny bardzo dźwięk, posłuchajmy. Na przykład u babci, nie?
0: Winda!
1: Ach, ci miastowi tak mają. Nie, proszę pani, nie winda. No furtka.
0: A widzisz, no windy też mają takie furtki, jak się do nich wchodzi. I u moich rodziców, i u mojej babci.
1: Taka skrzypiąca?
0: Tak. Hmm. U rodziców jest do tej pory taka, u babci wymienili.
1: No to dobrze, to w takim razie liczymy na to, że pan konserwator wpadnie po dzisiejszym wydaniu Sygnałów Dnia i też na Oliwii u szanownych rodziców pani Uli. To furtka, proszę pani, była to, co usłyszeliśmy, bo ja w porannym treningu szarych komórek o furtkę pytać będę. Taką furtkę.

0: No i co? Leska się zakręciła wokół?
1: Oczywiście. To by... Można powiedzieć, co to za piosenka? Czy...
0: No, nie, no jak już powiesz, no to, to zdradzimy za dużo.
1: Okej, okay, no w każdym razie to bardzo jest wpisane w moje dzieciństwo, w moją młodość też. Mhm. Głównie jako inspiracja modowa.
0: A, w ten sposób. Mhm. Dobrze. W każdym razie, szanowni państwo, to jest pytanie do państwa, bo to była furtka. To była furtka... Właśnie, dla kogo? Furtka do wielkiego świata.
1: Windą też mogła być.
0: No,
1: do nieba.
0: Jedna z tych osób zajechała wyżej, zdaje się, zdecydowanie.
1: Tak, to prawda.
0: 22 139 22 02. Pytamy o furtkę do wielkiego świata i dla kogo? Za 20 minut godzina 9, już za chwilę Ula. Już tak na poważnie.

0: Chyba jednak musimy podpowiedzieć, wiesz, bo nie ma ani jednej poprawnej odpowiedzi. Hmm. No to powiedz, co to za serial.
1: Sąsiedzi.
0: Ale nie ta czeska wersja, a je to.
1: Nie, to było zupełnie... To był taki serial, który mnie do dziś kojarzy się z zawiłymi relacjami rodzinnymi, sąsiedzkimi. To jest serial, który chyba był najdłużej emitowanym serialem w telewizji. Mogę powiedzieć jakiej?
0: No tak, z tym słoneczkiem.
1: No, australijskiej telewizji.
0: Tak, tak, tak.
1: Dlaczego?
0: A nie powiedziałem o tej polskiej.
1: Nie, to ja już widzisz, chyba już bardziej podpowiadać nie będziemy.
0: Aha. No dobra.
1: I bardzo ładnie ubrani ludzie tam byli i tam było cały czas lato. A no nawet jak była zima, to też było lato.
0: Tylko tak, bo nie pytamy o tytuł serialu, bo wiemy, że już że sąsiedzi, bo to była furtka. Pytanie dla kogo? Furtka do Wielkiego
1: Świata. Dla sąsiadów.
0: Właśnie. Ula Kaczyńska ponownie z nami. No i oczywiście folder ulubione, czyli to, co lubimy po południu.
1: Wyruszamy w miasto, a właściwie w miasta. Obiecaliśmy Państwu, że kiedy tylko nadejdą słoneczne, cieplejsze dni, nie będziemy siedzieć w studiu, tylko pojedziemy w teren, żeby spotkać się z ludźmi, żeby spotkać się z Państwem, żeby opowiedzieć Państwu o tym, co dzieje się w Polsce.
0: Przecież to dlatego Wojciechowskiego nie było wczoraj, bo on pojechał na rekonesans.
1: On już pojechał wcześniej na rekonesans w okolice, na Mazury oczywiście. Natomiast dziś z Rafałem Sławoniem zapraszamy na Międzynarodowe Targi Książki. To jest impreza, która odbywa się co roku. Pamiętam, kiedy edycje gościły w Pałacu Kultury i Nauki. Teraz to już jest Stadion Narodowy. Mnóstwo wystawców, mnóstwo gości. No i my przyjrzymy się z bliska programowi tegorocznych targów, bo naprawdę to jest takie miejsce, ja myśląc o targach, myślę o takiej przestrzeni, gdzie nie tylko można spotkać najlepszych polskich pisarzy, najbardziej poczytnych, gdzie nie tylko można zobaczyć, co jest wydawane. Często można kupić książki przed premierą, więc gratka dla fanów, ale to też jest takie miejsce, które łączy pokolenia. Ja na przykład targi książki odwiedzałam regularnie z moim dzieckiem. Ja miałam swoją kupkę książek, Maciek miał swoją kupkę książek i sprawiało nam to olbrzymią radość, choć oczywiście czasami może być to uciążliwe, bo na targi książki przychodzą ludzie. I tych ludzi czasami w godzinach szczytu jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że tak też będzie na PGE Narodowym. Dzisiaj zaczynamy od 14. Sprawdzamy, co w programie, a w programie między innymi na to bardzo czekam, na to spotkanie, Festiwal Kryminalna Warszawa. No mam także, lubię czytać kryminały i wiem, że nie jestem w tym odosobniona. Będzie mnóstwo spotkań, między innymi z gwiazdami polskiego kryminału, no bo jeśli powiem, że i Wojciech Chmielarz, i Katarzyna Bonda, i Remigiusz Mróz, no to,
0: no, to
1: wiadomo.
0: Są wielkie nazwiska. To jest to top topów.
1: Tak, ale będzie także Małgorzata Oliwia Sobczak, która zaprezentuje swoją nową książkę przed premierą, a już wkrótce kolejny serial na podstawie jednej z książek z cyklu Kolory Zła właśnie Małgorzaty Oliwii Sobczak. To jest pisarka, która głównie akcję swoich powieści umieszcza nad morzem i to nas bardzo cieszy, bo dziś na targach książki od 14 w Warszawie, a jutro morze, polskie morze. Myśleliśmy, że skoro my już mamy wprawę w świętowaniu, bo stulecie Polskiego Radia świętujemy od ubiegłego roku, najpierw Polskie Radio, potem Jedynka, no to już umiemy śpiewać głośno 100 lat i jedziemy zaśpiewać 100 lat Gdyni z okazji jej jubileuszu. Wyjątkowe miasto, które powstało z wioski rybackiej, w bardzo krótkim czasie uzyskało prawa miejskie. Powstało praktycznie od zera. To jest miasto, w którym podobno żyją najszczęśliwsi ludzie w Polsce i to jest też miasto, które wygrywa w rankingach, jeśli chodzi o takie dobre miejsce do życia. Dostęp do morza, jedna z najdłuższych plaż w mieście, przepiękny modernizm, festiwale, no, stolica kina polskiego. Więc my sobie z Marcinem przysiądziemy w gdyńskim Centrum Filmowym i stamtąd będziemy Państwu opowiadać historię o Gdyni. O mieście, w którym zakochani są jego mieszkańcy.

0: Ale to kiedy?
1: To jutro.
0: To jutro. To jutro. Dzisiaj Targi Książki. Tak. Chciałem ci też powiedzieć, że jutro jest finał naszej radiopowieści, bo w tym czasie, jak ty sobie wypoczywałaś, to nasi słuchacze na stulecie radiowej
1: jedynki... Ja widziałam, co to się działo.
0: Słuchaj, co to się działo, bo zaczęło się bardzo niewinnie, a skończyło się tak na przykład, że redaktor... Czy widziałaś Justynę tutaj gdzieś biegającą, Golonko?
1: Nie.
0: A, widzisz. A, nie. A dlaczego? Tymczasem 2 kilometry dalej Golonko i Czarnecki siedzieli w ciemnym studiu montażowym. Justyna czuła, że kręci się jej w głowie. Powietrze wydawało się gęstsze. Koszyk z truskawkami pachniał mdło, niemal chemicznie.
2: Może niepotrzebnie zjadłam kilka owoców.
0: Powiedziała w myślach. Gwałtownie osunęła się na biurko, po czym upadła na podłogę, całkowicie tracąc przytomność. Z jej ust pociekła stróżka krwi. A, widzisz? I Czarnecki zadzwonił po pogotowie, karetka przyjechała, zabrali ją tutaj od nas z parkingu i potem się okazało, że ona do tego szpitala nie dotarła.
1: A co się z nią stało?
0: A widzisz, no właśnie, co się stało, no to się jutro wszystko wyjaśni, po godzinie 8:40 wielki finał naszej zabawy, no i to państwo zdecydują o losach naszych kolegów, redaktorów. Stulecie jedynki, ta powieść, pociąg do jedynki, tak się nazywa. No coś wyjątkowego, nasi słuchacze jak zawsze nie zawiedli.
1: Bardzo się cieszę, to jest fantastyczny pomysł. W takim razie będziemy słuchać. Mhm. Będziemy słuchać w aucie, jadąc sobie radośnie do Gdyni.
0: A my będziemy słuchać was po godzinie 14 jutro z Gdyni, a dzisiaj z Warszawy PGE Narodowego.
1: Ula Kaczyńska, zapraszam.
0: Dzięki.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 9 minut, godzina 9. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: A dlaczego pani nie ma słuchawek na uszach?
1: Już wkładam. Proszę, już, przepraszam, bo weszłam właśnie w tej chwili.
0: Ale pięknie, pięknie, pięknie. Czy pani coś robiła z kolorem włosów?
1: Proszę pana, nie.
0: Kurczę, zawsze jest
1: myli
0: tak,
1: myli się pan. Nie, myli się pan.
0: Słucham?
1: Nie. Myli się pan.
0: A, czyli jednak. Aha. W dobrym tonie jest zauważyć.
1: No jak mi w tym blondzie, proszę powiedzieć.
0: Pięknie, proszę pani. Pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I w dobrym tonie jest zauważyć, bo to
1: stawia
0: mnie na...
1: Ale mężczyźni to tak różnie.
0: A koledzy zauważyli to za szyby?
1: A w życiu.
0: A pewnie, że nie.
1: Proszę pana.
0: A państwo, przynajmniej część, zauważyła, że ten numer o ten, że on jest furtką. A w zasadzie był furtką. Pani pamięta dla kogo?
1: Nie, ja w ogóle nie mam z tym serialem jakichś wspomnień.
0: Rozumiem. Posłuchajmy.
2: Ten serial był...

0: furtką do wielkiego świata dla Kylie Minogue.
1: W serialu, o którym dzisiaj mowa, Sąsiedzi, produkcji australijskiej, był furtką dla Kylie Minogue i Jasona Donovana, którzy grali tam jedne z głównych ról.
2: I jeszcze dla jednej pani, Natalia Imbruglia.
3: Naprawdę?
2: Tak, proszę pani, a to Ula Kaczyńska wychodząca
3: coś
2: z przed chwilą mówi, pamiętajcie jeszcze o pani Natalii.
3: Coś podobnego.
2: No, tak.
3: No. No to zaskoczenie, naprawdę.
2: Takie rzeczy.
3: Pan to potrafi.
2: Tak, proszę pani. Ale pani też potrafi, proszę
3: no,
2: pani.
3: Wie pan, nie wiem, czy dzisiaj państwa zaskoczę, ale myślę, że tak, bo będziemy w lesie sprawdzać, jak zwierzęta się zachowują, jak należy je obserwować i w jakim stopniu one są troszkę do nas podobne.
2: No dobrze, ale pani będzie w studiu w Warszawie sprawdzać w lesie?
3: Ale przyjdzie tu leśny kawaler, wie pan? I on wszystko pięknie opowie. Tak, przyjdzie leśny kawaler i będziemy też mówić o tym, czy naprawdę jak się pije to, co, o czym będziemy mówić, to się jest wielkim.
2: Jak leci ta piosenka biesiadna na każdym weselu, nawiązująca do kawalera? Starszy drużba.
3: Nie
2: zna pani?
3: Nie.
2: Starszy drużba. Nie w lesie.
3: Ale kawaler leśny, tak. I o mleku będzie jeszcze. O mleku.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: Się wydawca spojrzał na mnie. Nie zna pani tej piosenki?
3: Nie znałam, proszę pana. A mogę jeszcze coś powiedzieć?
2: Proszę.
3: Bo będzie Las Zielony, ale będzie też o zielonym weekendzie Polskiego Radia, no tak. Kierowców.
2: No tak, bo to w ten weekend właśnie. Mm-hmm. A tej piosenki też pani nie znała?
3: Na.
2: Kylie Minogue. Wszystkiego dobrego pani Kylie. Z okazji urodzin.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy, którzy jadą autostradą A4 w Dolnośląskiem, mają spore problemy z przedostaniem się od Wrocławia w kierunku Legnicy. Między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi na 142 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Pojawiło się zwężenie, mamy też bardzo wyraźny korek i trzeba skierować się na objazd, a Państwo też tą trasą podróżują.
7: Właśnie przejeżdżałem na czwórce koło tego tira leżącego w rowie. Dwie ciężkie pomoce drogowe próbują go wyciągnąć, także to chwilę na pewno potrwa. Pozdrawiam, miłego dnia, Paweł.
6: Życzymy szerokiej drogi, panie Pawle, a jeżeli chodzi o przejazd alternatywny, to chociażby przez Pietrzykowice i Sadków drogą wojewódzką, ale uwaga, bo tam jest wyraźny korek na trasie 347. Inna możliwość objazdu to zjazd z A4 na A8 pod Wrocławiem, a potem kontynuowanie podróży drogą 94 równolegle do A4. Problemy w Dolnośląskiem również na 8. Korkuje się trasa między Ząbkowicami Śląskimi a Wrocławiem, niedaleko Cieszyc. Mamy też problemy na S6 pod Trójmiastem. Między węzłem Gdańsk-Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki w kierunku Gdyni zablokowany jest jeden z pasów. Powód to awaria samochodu osobowego. Na 338 kilometrze występują te utrudnienia. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać między Kutnem a Płockiem. To jest Krajowa 60 i jej 57 kilometr. Niedaleko Łącka pojazd osobowy uderzył w drzewo. Całe szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Uwaga na korki w Śląskiem, między innymi S86 tuż przed Katowicami od strony Sosnowca, ale także zwalniamy między Katowicami a Mikołowem. Natomiast zmalał korek już praktycznie w ogóle nie występuje między Tychami a Mysłowicami na S1.
8: Jest 9:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
8: Anna Kowalczyk
9: i Paweł Zieliński. Eksplozje w okolicach cieśniny Ormus i w Kuwejcie. Stany Zjednoczone i Iran wznawiają ataki.
8: Koniec utrudnień na trasie kolejowej między Poznaniem a Piłą. Po wypadku w Garbatce pociągi wracają na tory.
9: Stadion Narodowy w Warszawie zamienia się w wielką księgarnię. Startują międzynarodowe targi książki.
8: Amerykańskie rakiety znowu spadają na Iran. Teheran odpowiada ostrzałem amerykańskiej bazy w Kuwejcie.
9: Wczoraj prezydent Donald Trump ogłosił po posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Teheranem.
10: Naruszenia rozejmu obowiązującego od kwietnia zdarzały się wcześniej. Jednak starcia, do których doszło w nocy i rano, są do tej pory najpoważniejszymi od początku obowiązywania zawieszenia broni. Stany Zjednoczone zaatakowały port w południowym Iranie. Wywołało to działania odwetowe wobec amerykańskiej bazy wojskowej w Kuwejcie. Irański państwowy nadawca IRIB informuje, że walki wybuchły, gdy siły zbrojne Iranu ostrzelały 4 statki, które próbowały przepłynąć cieśniny Ormus i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Dzisiejsza wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania kruche rozmowy pokojowe prowadzone za pośrednictwem Pakistanu. Żadna ze stron nie jest gotowa do kompromisu, zwłaszcza w kwestii cieśniny Ormus i irańskiego programu nuklearnego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
8: Minister koordynator służb specjalnych odpowiada na pretensje prezydenta w sprawie traktatu z Wielką Brytanią.
9: Dokument podpisali premierzy Donald Tusk i Keir Starmer. Karol Nawrocki mówił, że rząd nie informował go o swoich planach i nie odpowiedział, czy ratyfikuje dokument.
8: Minister Tomasz Siemoniak w Radiowej Jedynce mówił, że brak podpisu prezydenta osłabiłby Polskę na arenie międzynarodowej.
11: Jeśli prezydent uważa, że nie powinien złożyć swego podpisu pod tym traktatem, to niech to wyraźnie powie. To jest po prostu

0: działanie przeciwko interesom Polski i są granice walki politycznej. No jeżeli przedmiotem sporu będą kwestie bezpieczeństwa, gwarancje bezpieczeństwa, pogłębienie sojuszy, oczywiście jesteśmy razem z Wielką Brytanią w NATO, natomiast to służy Polsce.
1: Podpisany traktat zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych i współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym.
2: Policja zdradza, jak dotarła do internetowej grupy, która stoi za fałszywymi alarmami.
1: Kluczem była precyzyjna analiza śladów w sieci. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości musieli prześwietlić gigantyczne ilości danych, mówi rzecznik jednostki komisarz Marcin Zagórski.
3: Chcę powiedzieć, że funkcjonariusze zabezpieczyli u podejrzanych różnego rodzaju nośniki cyfrowe, w tym komputery, telefony czy inne jeszcze nośniki, gdzie zgromadzone były dane. Te wszystkie informacje pozwoliły właśnie na dotarcie do osób, które podejrzane są o wywoływanie fałszywych alarmów.
2: Do tej pory policjanci zatrzymali 3 osoby w tej sprawie, 2 podejrzani trafili do aresztu.
1: Pociągi wracają na trasę Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Służby naprawiły już trakcję uszkodzoną po wypadku w Garbatce. To część linii łączącej Poznań i Piłę.
2: W poniedziałek na przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem. Zginął kierowca samochodu podróżnym i załodze składu. Nic się nie stało.
1: Polska wysyła pomoc humanitarną do Libanu. Samolot z wolontariuszami i 2 tonami ładunku wystartował z lotniska we Wrocławiu.
2: Po przylocie do Bejrutu od razu zaczniemy działać, mówił przed odlotem prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski.
4: Za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu. Kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad 1 000 000 ludzi.
1: Liban od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym, a sytuację dodatkowo pogłębia agresja zbrojna Izraela na południu kraju.
5: To są aktualności jedynki.
2: To będzie największe literackie wydarzenie roku. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczynają się dziś międzynarodowe targi książki.
1: Weźmie w nich udział ponad 600 wystawców z 33 krajów. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń.
6: Te targi będą wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami. Dziać się będzie bardzo dużo. Gościć będziemy przedstawicieli uczestników z 33 krajów, więc będą bardzo międzynarodowe. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów.
1: Tak mówił dyrektor targów Jacek Oryl.
2: Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Na miejscu będą też dostępne nasze wydawnictwa.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, na wschodzie wzrastające do dużego. Tam też może przelotnie padać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 w centrum, po 22 na krańcach zachodnich. Odczuwalna trochę niższa to przez umiarkowany i silny wiatr. A ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1007 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
2: Na kilku stacjach pomiarowych na południu kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałych, na przeważającym obszarze, bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi 54% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Do 18 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, 10 minut po 9.
1: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Gdybym miała opisać dzisiejszą audycję kolorami, to powiedziałabym, że będzie zielono-biała. Zielona, bo zanurzymy się w świat dzikiej przyrody.
2: Od jakiegoś czasu w lesie jest naprawdę wesoło, a to za sprawą jego nowych mieszkańców. Małe zwierzęta zaczynają biegać, podskakiwać, zaczepiać się wzajemnie, no i przede wszystkim odkrywać kolejne nowe miejsca w lesie.
0: Ten głos należy do kogoś, kto już za chwileczkę pojawi się w naszym studiu. Dawid Popończyk, znany w internecie jako leśny kawaler, opowie nam właśnie, co w lesie słychać i jak obserwować mieszkańców dzikiej przyrody, jak taka obserwacja powinna przebiegać. Może też dowiemy się, czego my się możemy nauczyć od dzikich zwierząt. Myślę, że nasz gość opowie o tym zajmująco. Ma też dla Państwa pewną niespodziankę, ale na razie cicho, sza. Zielono będzie też dlatego, że zbliża się Zielony Weekend. Już w najbliższą sobotę od 10 do 18 zapraszamy na Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Tutaj do nas, do siedziby Polskiego Radia, właściwie przed siedzibę, bo wszystko będzie się działo na naszym radiowym parkingu. O atrakcjach opowiedzą koledzy z Polskiego Radia Kierowców i ja już teraz Państwa zapraszam. No i gdyby tej zieloności było mało, to zapraszam też w Bory Tucholskie, do Tlenia, do nowo powstałej Kociewskiej Izby Regionalnej. To miejsce, które stworzyli mieszkańcy, pasjonaci i Bractwo Czarnej Wody i będą dzięki temu miejscu przypominać, pielęgnować dawne i codzienne życie regionu. To na zielono, a na biało, no biało będzie, kiedy będziemy mówić o mleku.
3: Na Lubelszczyźnie w szkołach powiatów Łodawskiego i Lubartowskiego doceniono znaczenie szklanki gorącego mleka. Nauczyciele zgodnie twierdzą, że po śniadaniu zmniejsza się ilość błędów ortograficznych w klasówkach.
0: Czy rzeczywiście mleko wpływa na dobre pisanie klasówek? No to oczywiście z przymrużeniem oka, ale pamiętają wszyscy pewnie hasło "Pij mleko, będziesz wielki". Czy ono jest nadal aktualne? Co tak naprawdę kryje się dzisiaj pod nazwą mleko?

wartościach odżywczych, też będziemy rozmawiać o zawartości białka, wapnia, witamin i o tym, komu mleko może służyć, a kto powinien jego picie ograniczać. I będzie też o pewnej

0: numer SMS-owy. Proszę nie zapomnieć o krótkim komentarzu. I przypomnę, że w nagrodę mamy wspaniały zegarek. Taki, co to wszystko ma i wszystko potrafi wymierzyć, zmierzyć i podać wynik.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch www.watchmark.pl.
0: 72 151 to numer konkursowy. A ja jeszcze słówko w sprawie Dawida i w sprawie jego dziadka, któremu on zawdzięcza to, że tak się interesuje przyrodą, bo to dziadek go zabierał na te pierwsze wyprawy, kiedy miał tylko kilka lat. Dawid, panie Ireneuszu, i żono pana Ireneusza, serdecznie państwa pozdrawiamy, bo wiemy, że jesteście wiernymi słuchaczami Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Siatkówka, ale trochę inaczej. Bez odbijania, za to złapaniem i zrzucaniem piłki nad siatką. Catch and serve ball to dyscyplina, która zdobyła już popularność na świecie. Od niedawna rozwija się też z sukcesem w Polsce, bo podobno powstają coraz to nowe sekcje tej dyscypliny w całej Polsce. A o tym, na czym dokładnie ta gra polega i dlaczego warto spróbować zagrać w catch and serve ball, opowiadają trener i zawodniczki.
2: Dobra, dobra, ładnie, ładnie. Trzymać teraz skupienie. Wiemy, co robić. Brawo, mamy to! Ale piękna akcja. Blokiem zakończone. A, super.
3: Catch and serve ball. Na czym polega ta dyscyplina?
2: To jest dyscyplina, która bardzo mocno przypomina zwykłą piłkę siatkową. Jedyna różnica jest taka, jak w nazwie nawet, że rzucamy i łapiemy piłkę. Oskar Rosa, klub sportowy Osa Łomianki. Mamy 6 zawodniczek na boisku. Mamy również możliwość rozegrania piłki na 3. Nie jest to jednak konieczne. I wtedy jest właśnie ta wielka różnica.

0: w stosunku do piłki siatkowej. Akcje są bardziej dynamiczne, bardziej nieprzewidywalne. Możemy podawać piłkę w przeróżny sposób. Możemy dwoma rękoma, możemy jedną ręką to zrobić.
1: Zespół, który wygra z tej grupy, wchodzi on na strefę medalową z Kakowarem. Osa Omianki 2 gra teraz mecz za 10 minut z Zemgalas Masas.
2: Kaja Kalwoda-Rosa, klub Osa Łomianki Catch and Surf Ball.
3: Kto może grać w Catch and Surf Ball?
2: Każda kobieta, tak? Teoretycznie po 30, ale w praktyce, no jak do nas trafiają dziewczyny, no to mamy były siatkarki, były piłkarki ręczne, lekkoatletki, albo panie, które w ogóle nie trenowały niczego i po prostu przychodzą na jeden trening i się zakochują, adrenalina, endorfiny, po prostu takie emocje są na boisku, że po pierwszym treningu już po prostu każda chce grać, trenować. My w pierwszych zawodach wystartowałyśmy w Berlinie po 4 treningach. To był taki sport for fun, czyli nie taki bardzo profesjonalny, tylko właśnie dla takich drużyn początkujących. Jechaliśmy jednym busem, spałyśmy w pokojach na takich piętrowych łóżkach w akademiku i do tej pory wszystkie mamy jakieś wspólne żarty i takie miłe wspomnienia z tego wyjazdu.
3: Jak rozumiem, wspieracie się nawzajem i w dodatku robicie coś, co sprawia przyjemność, powoduje, że się ruszacie i przy tym wygrywacie.
2: Wspaniałe emocje są właśnie, jak się przyjdzie nawet na trening i ktoś przychodzi na pierwszy trening i mówi, jak jest fajnie, tak? Bo w podstawówce była rywalizacja, ale to były dzieci, które nie umiały tak jakby panować nad emocjami. A tutaj to my nawet, jak ktoś z drużyny, tak jakby koleżanka z drużyny przeciwnej, coś jej super wyjdzie, no to my nawet klaszczemy, że wow, jak ci się to udało. To ja sama mu piątkę przybijam, super, brawo, udało ci się.
3: Czym dla ciebie jest Catch and Surf Ball?
4: Czasem, którym mogę poświęcić sama sobie. Sport trenowałam, ale nigdy się nie spotkałam z czymś takim, że cała drużyna jest za sobą, nikt nie rywalizuje, każdy pomaga i to jest takie coś w środku, że aż czekamy na ten czwartek, co myślałam, że no niestety przy matce trójki dzieci i już po 40, no to już taki bardziej siedzący tryb życia, ewentualnie joga, może siłownia. A tutaj jednak jest nowa młodość.
3: Czy rodzina wspiera, przychodzi, kibicuje?
4: Zdecydowanie. Wszyscy. Syn, córki, mąż też jest, więc wszyscy są zachwyceni i nie spodziewali się, że to tak wygląda.
5: Po pracy możemy nie myśleć o pracy, nie myśleć o obowiązkach, nie myśleć o jakichś tam problemach. Po prostu przychodzimy, gramy, skupiamy się na tym. Jest naprawdę super atmosfera na treningu. Dziewczyny są świetne, wspieramy się, śmiejemy się czasami, mówimy sobie też o różnych problemach, dopingujemy się i naprawdę jest to po prostu świetne, jest super uczucie, bo każdy z nas jest inna, a gdy gramy, to stajemy się taką jedną drużyną, taką jedną rodziną, można tak powiedzieć.
0: Światowa Federacja Catch and Surf Ball ma taki cel, żeby ten sport był dla kobiet i nawet ustalili zasady, których trzeba przestrzegać, żeby zagrać na międzynarodowych zawodach. Kobieta musi mieć równo bądź więcej niż 30 lat lub jeszcze dodano do tego, że może być mamą bez względu na wiek i wtedy też będzie mogła uczestniczyć w tych zawodach. Zauważono, że jest mocne wykluczenie osób, szczególnie właśnie kobiet, w okresie właśnie macierzyństwa albo właśnie po macierzyństwie, które później mają bardzo utrudnioną drogę powrotu do sportu. I właśnie dlatego tak mocny jest nacisk na to, żeby ten sport był dedykowany kobietom.
3: Czyli żeby pokazać, że kobiety są super bohaterkami.
0: Zgadzam się z tym oczywiście w 100%, ponieważ ja jako trener, który tutaj obserwuje poczynania no, swoich ladies, jak ja mówię tak, ladies na wojsku, to jestem bardzo z nich dumny.
4: No to jest dla każdego, więc każdy się odnajdzie chcąc, nie chcąc, a przy dziewczynach, które mają taką energię, żadna nie ocenia i jesteśmy tak naprawdę dość, że wiekowo jesteśmy między 30 lat a 50. Więc rozbieżność wiekowa jest bardzo duża i tutaj nie ma absolutnie żadnych przeszkód.
3: To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam samych sukcesów, no i przede wszystkim medali.
4: Dziękujemy bardzo.
6: Brawa dla dzielnych pań i dla ich trenera. Jak państwo słyszeli, ta gra nie jest skomplikowana. Mogą w nią grać osoby w różnym wieku, nawet bez wcześniejszego doświadczenia sportowego. Po prostu takie, które chcą zacząć się ruszać, dobrze bawić i poczuć ducha gry zespołowej. Złap i zaserwuj, tak by to można po polsku przetłumaczyć. Na amatorskim turnieju Catch and Surf Ball w klubie sportowym Osa Łomianki była z mikrofonem Magdalena Mizak-Prus. A wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że na zawody do Grecji w jednej z takich drużyn pojechała mama 5 dzieci. Drogie panie, warto się troszkę poruszać. Leśne spotkanie pod blokiem, napisał pan Tadeusz i wkleił na facebookowym profilu zdjęcie kury, która siedzi na sośnie. Pod blokiem kura na sośnie. Takie to przygody z dziką przyrodą.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jest

0: jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
11: Wkręciłaś mnie tak. Przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
12: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
10: Świetni goście, super muzyka.
13: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
12: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
14: I robimy czasami trochę szaleństwa.
10: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
15: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
16: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
15: tak?
16: się zaczęła.
15: Mi się wydaje, że tak. A, dziękuję.
12: Spróbujcie sami.
10: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
12: Po 14.
10: Zapraszają
12: Marcin Wojciechowski
10: i Ula Kaczyńska.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
17: Informacje sportowe, Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: I pewnie mnie nie zaskoczysz, że zaczniemy od tenisa.
18: Nie zaskoczę. Piąty dzień rywalizacji dziś w tenisowym wielkoszlemowym turnieju French Open. Wczoraj dobre wiadomości dla polskich kibiców, dziś czekamy na więcej. O wszystkim opowie nam Cezary Guriew.
19: Przypomnę, że Iga Świątek zagra jutro z Magdą Ninet w trzeciej rundzie paryskiej imprezy. Iga pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a Magda wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. Magdalena Fręk przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Dziś Maja Chwalińska zmierzy się z Belgijką Elise Mertens.
20: Elise Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale no jest z tego co wiem top 30. Każda zawodniczka gra tutaj bardzo dobrze, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
19: Rywalem Huberta Hurkacza będzie dziś Amerykanin Francis Tiafoe.
21: Bardzo dobry zawodnik, powiedzmy od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też dobrze potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
18: I oczywiście będziemy sprawdzać, co dzieje się w Paryżu dzisiaj. A wiemy od wczoraj, że już dwie angielskie drużyny wygrały w tym sezonie europejski puchar. Po zeszłotygodniowej wygranej Aston Villa w rozgrywkach Ligi Europy, Crystal Palace okazało się wczoraj najlepsze w lidze konferencji. W finale w Lipsku angielska drużyna wygrała z hiszpańskim Rayo Vallecano 1-0 po golu Matety. Na deser kibiców czeka jeszcze w tym sezonie finał Ligi Mistrzów w sobotę w Budapeszcie. Wreszcie Arsenal Londyn podejmie Paris Saint-Germain. Bieg z przeszkodami w stylu Ninja Warrior ma uatrakcyjnić rywalizację w pięcioboju nowoczesnym w igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku oraz poprawić wizerunek tej dyscypliny. Światowa Federacja podpisała w tym celu umowę z japońską stacją telewizyjną TBS, która stworzyła już znany format. Rywalizacja znana z telewizyjnego show będzie jednym z elementów olimpijskich zmagań o medal w Los Angeles. W Ninja Warrior zawodnicy ścigają się na czas po to, że przeszkód, na którym muszą wykazać się umiejętnościami wspinania się czy huśtania, ale też równowagą, siłą oraz radzić sobie po wpadnięciu do wody.
17: No nie wiem, czy to byłaby dyscyplina, którą mogłabym polubić, a ty Tomku sprawdziłbyś
18: się? No będziemy
17: się
18: przyglądać się temu.
17: Tak, lepiej kibicować z bezpiecznego fotelowego miejsca.
18: Tak, tak, będziemy to sprawdzać, jak nie utoną, to sami spróbujemy.
17: Tomasz Kowalczyk, dzięki.
9: Cztery pory roku.

0: Rozmarzyłyśmy się z naszym gościem, słuchając tej piosenki. Rzeczywiście przepiękna Lady Gaga i Bradley Cooper. Polskie Radio, program pierwszy. Cztery pory roku. Pij mleko, będziesz wielki. To hasło chyba zna każdy z nas, ale czy po latach ono jest nadal aktualne? Będziemy się teraz przyglądać temu, co się w ogóle kryje pod hasłem mleko. Justyna Marszałkowska-Jakubik, dietetyczka kliniczna, edukatorka żywieniowa i autorka bloga i konta na Instagramie Zdrowo na Jedzenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wypiła pani już dzisiaj szklankę mleka rano?
1: Mleka nie, ale kefir jak najbardziej wypiłam z samego rana. Ja jestem fanką kefiru.
0: Ja też, szczerze mówiąc. Myślę, że wielu z nas, kiedy było dzieckiem albo w takim młodym wieku, słyszało od rodziców, słyszało od dziadków, słyszało od opiekunów: napij się mleka, to samo zdrowie jest, pij, bo nie urośniesz, bo będziesz miał słabe kości. No iśmy pili to mleko, tak z mniejszą albo z większą ochotą. Czy to prawda, że mleko to samo zdrowie?
1: Jak najbardziej. Natomiast ja bym rozszerzyła od razu to pytanie i odpowiem: nabiał to samo zdrowie. Oczywiście pod warunkiem, że nie mamy alergii na mleko, na białka mleka
0: krowiego,
1: nie mamy nietolerancji na laktozę. No wiadomo, w przypadku diety wegańskiej, tej roślinnej, też mleko nie jest wskazane, ale już z innych niezdrowotnych względów. Natomiast tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o nabiał, szczególnie ten o smaku naturalnym, no bo tutaj oczywiście, jeśli mówimy o nabiale, no to mamy mnóstwo różnych deserków nabiałowych, słodkich, z dodatkami i smakowymi, i cukrowymi. Natomiast zdecydowanie nabiał i mleko, i produkty fermentowane, sery żółte, sery białe, jak najbardziej powinny znaleźć się w naszych posiłkach.
0: Ja wracam do mleka z uporem. Czy to prawda, że wraz z wiekiem u nas się zmniejsza tolerancja na mleko?
1: Zmniejsza się tolerancja na laktozę i szacuje się, że mniej więcej 30% Europejczyków w ogóle ma tą nietolerancję w wieku dorosłym. W Europie to jest w ogóle bardzo niski wskaźnik, bo w Azji czy w

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Radio Powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
2: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w sygnałach dnia.
1: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
12: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
11: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki

0: słuchowiska Kocham Pana Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z Rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
1: Cicho, wiem.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Pojawił się korek na autostradzie A2, którą do Warszawy dojeżdżamy od strony Łodzi. Nie bez powodu, bo między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków na 444 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas w kierunku stolicy. To w okolicach Brwinowa. Natomiast na A4 znów są problemy w Dolnośląskiem. Między węzłem Bielany Wrocławskie, na węzłem Wrocław Wschód na kilometrze 155 doszło do kolizji ciężarówki z samochodem osobowym. Nikt nie jest poszkodowany, ale mamy zajęty jeden pas w kierunku Legnicy i ponownie mogą tam występować korki. Problemy są też na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Między węzłem Opacz a węzłem Warszawa Lotnisko zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Terespola. To 465 km. Ekspresówka, którą wyjeżdżamy z Warszawy w kierunku Wrocławia, również niestety z problemami. Między węzłem Salomea a węzłem Opacz samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne i mamy tam zwężenie w kierunku Wrocławia. Proszę też uważać między Kutnem a Płockiem na drodze numer 60, bo mogą jeszcze występować problemy w okolicach Łącka na 57 km. Tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Brzmi groźnie, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, chociaż utrudnienia są możliwe, bo jedziemy jednym pasem na zmianę. Były też problemy na 19 w okolicach Lublina od strony Lubartowa. Tam powinno już być zupełnie płynnie. Natomiast nie jest płynnie na dojeździe do Warszawy od strony Nowego Dworu Mazowieckiego. Najpierw za Czosnowem, a potem za Łomiankami. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. I korki jeszcze w Warszawie na S8, między innymi na Bemowie, a potem za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Tutaj powolna jazda czeka nas w kierunku Białegostoku.
8: Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Dziś, jutro i w sobotę to finał podpisywania przez rząd umów w ramach unijnego programu SAFE.
11: To kilkadziesiąt umów, które podpiszemy polskimi firmami zbrojeniowymi.
8: Czyste jest powietrze, czysta też woda w Warcie. Nasz reporter z najnowszymi informacjami po groźnym pożarze w Obornikach. Prawie 200 polskich restauracji w najnowszym przewodniku Michelin. Po raz pierwszy selekcja objęła cały kraj. Dla polskiej armii i dla polskich firm zbrojeniowych to kluczowy moment. Na dziś, jutro i sobotę rząd zaplanował finał podpisywania umów i aneksów do kontraktów w ramach unijnego programu SAFE, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Wystartujemy w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. 3 dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach...

0: W ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
1: Podpisanych ma być około 40 kontraktów. Pierwsze już w południe w Legionowie, w siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Po południu także w Agencji Uzbrojenia w Warszawie. Te wydarzenia będą śledzili reporterzy Polskiego Radia i będziemy się z nimi łączyli na antenie radiowej Jedynki. A w Powidzu, niedaleko Poznania, otwarte zostały nowe wojskowe magazyny dla amerykańskiego lotnictwa. Jest w nich miejsce dla 500 pojazdów, informuje szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych generał Dariusz Mędrala.
2: To zwiększa zdolność do projekcji siły, do pokazania tego, że jesteśmy gotowi do operacji. Unikalna zdolność do szybkiego rozwinięcia lotnisk polowych w trudnych warunkach. Statystycznie na terytorium Polski z ostatnich miesięcy mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich dziennie.
1: W kolejnych miesiącach w Powidzu będzie rozbudowywana także baza budynków hotelowych dla amerykańskiej armii. Woda w Warcie nie została skażona, a powietrze jest czyste. Przekazały służby tuż po ugaszeniu pożaru hali produkcyjnej w Obornikach. Odwołane zostało prewencyjne ostrzeżenie przed możliwym zanieczyszczeniem rzeki. Te najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku. Powiedz, co dalej ze środkami chemicznymi, które były wykorzystywane w tym zakładzie.
3: Właściciel zakładu został zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów używanych przy produkcji, które zostały zabezpieczone przez służby, mówi wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc.
4: A usunąć te niebezpieczne odpady, które były na terenie kwasy, które znajdowały się na terenie ocynkowni. One znajdują się na chwilę obecną w odstojnikach, które są zabezpieczone przed tym, żeby się dostały do rzeki Warty.
3: Prewencyjnie wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest także zalecenie o zakazie wędkowania. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana. Zastępca komendanta Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wyjaśnia, jak zabezpieczono niebezpieczne chemikalia.
5: Te odstojniki mają swoje zasuwy, one są szczelne. Dodatkowo grupa chemiczna zabezpieczyła wylot specjalnym korkiem pneumatycznym, także nic nie przedostało się do Warty.
3: Pożar ocynkowni w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek Straży Pożarnej. Nad ranem strażacy zakończyli działania na obiekcie. Nikt nie został poszkodowany.
1: Maciej Szefer, bardzo dziękuję za te szczegóły. Nie we wszystkich miastach urzędy stanu cywilnego zgadzają się na transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Takich transkrypcji dokonują urzędnicy w Warszawie i Wrocławiu, ale w Poznaniu urząd na razie się wstrzymuje. Powody wyjaśnia zastępca kierownika poznańskiego USC Krzysztof Konarski.
6: My nie kwestionujemy, nie oceniamy działań innych kierowników Urzędu Stanu Cywilnego. My podejmujemy działania we własnej, indywidualnej tutaj sprawie realizowanej w mieście Poznań. Chcę to zrobić porządnie, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy rejestr stanu cywilnego będzie przystosowany do realizacji właśnie tego związania z rejestracją transkrypcji osób tej samej płci.
1: A to ma stać się w sierpniu. Urząd Stanu Cywilnego w stolicy Wielkopolski ma w tej sprawie jeden wniosek, a postępowanie prawdopodobnie zostanie zawieszone.
7: To są aktualności Jedynki.
1: Poczta Polska ma nowe władze. Nową prezes została Magdalena Gaj. Zastąpiła na tym stanowisku Sebastiana Mikosza. Magdalena Gaj była m.in. wiceministrem infrastruktury, a także administracji i cyfryzacji. Była też prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Stanowisko obejmie od poniedziałku, od 1 czerwca. Prawie 200 restauracji znalazło się w najnowszym wydaniu przewodnika kulinarnego Michelin Polska 2026. I jest ważna nowość. Tym razem inspektorzy przewodnika mogli oceniać lokale w całej Polsce, więc selekcja obejmuje cały kraj. Na liście są restauracje wyróżnione gwiazdkami Michelin. Jest ich 10, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Dla wydawców to historyczny moment, dowodzący, że Polska coraz wyraźniej zaznacza się na światowej mapie kulinarnej. Renomowany przewodnik Michelin ma już grubo ponad 100 lat. Ukazuje się od 1900 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
1: Słońca nie brakuje, w kraju przeważnie pogodnie, tylko na wschodzie chwilami gęstnieją chmury, a najwięcej jest ich nad Suwalszczyzną i Podlasiem, tu może przelotnie popadać. Na północnym wschodzie i wysoko w Karpatach też porywisty wiatr. Najchłodniej w Zakopanem 13 stopni, 16 we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie, najcieplej w Warszawie 18. Ciśnienie w stolicy wynosi 1007 hektopaskali.

0: Program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: 11,5 minuty po godzinie 11, program Pierwszy Polskiego Radia, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, to trzecia, ostatnia godzina naszego spotkania. Postanowiłam ją rozpocząć miłą wiadomością dla pani Iwony z Piotrkowa Trybunalskiego, która odgadła, że to te zwierzęta, które się tak uwielbiają bawić w piasku, i duże, i małe, duże trochę pod wpływem tych małych, to są jelenie. Tak jest. Jelenie uwielbiają zabawy w piasku, tarzanie się w piasku. My to nazywamy zabawą, ale ta zabawa ma swój sens. Po prostu chronią swoją sierść przed insektami. Nie tylko w piasku, także w błocie, w tak zwanych babrzyskach. Pani Iwono, wysyłamy do pani książkę Leśnego Kawalera. A w tej godzinie, bo było już zielono, potem było biało i wracamy znowu do koloru zielonego. Tym razem zielony równa się ekologiczny. Polskie Radio Kierowców zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, proszę państwa. Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców właśnie. Tutaj do nas, przed siedzibę Polskiego Radia przy Alei Niepodległości, już w najbliższą sobotę, czyli jutro od godziny 10, będzie można i porozmawiać z ekspertami, i z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. No, ale przede wszystkim chyba będzie można przetestować kilkadziesiąt modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych, no i sprawdzić, jak one się prowadzą. Ale o szczegółach już za chwileczkę opowie Robert Killen z Polskiego Radia Kierowców. Będzie oczywiście także nasza lektura, czyli Zanim zapłonął świat Violetty Sawickiej i ostatni element naszej układanki konkursowej.
1: Cztery pory roku.
0: Powiedziałam, że ten przedostatni element układanki powinien już państwu wszystko powiedzieć, ale jeszcze są tacy, którzy troszkę błądzą i dla tych wszystkich, którzy błądzą, jest część czwarta.
2: Piękna, tropikalna wyspa położona między Hawajami a Filipinami.
3: Korzystając z kąpieli i uroków wakacji, wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska.
4: O,

koniec. Więcej podpowiedzi nie będzie. Mam nadzieję, że odpowiedzi będą i to liczne i wszystkie dobre. 72-151 to konkursowy numer SMS-owy. Proszę nie zapomnieć o rozszerzeniu odpowiedzi, o jakąś krótką swoją refleksję, a do wygrania mamy zegarek Smartwatch Cardio Watch o wartości blisko 450 zł. A już za chwilkę znowu zielono będzie w naszym studiu i zielono będzie jutro przed budynkiem Polskiego Radia. Zielony weekend z Radiem Kierowców. Pojutrze, przepraszam, co ja z tym jutrem? Pojutrze, oczywiście, że pojutrze.

0: Jedynka. To jest radio.
1: 18 minut po godzinie 11, 4 pory roku. Poprawiam się, już teraz się poprawiam, proszę państwa. Nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj piątek, czy jak. Sobota jest dopiero pojutrze. 30 maja, czyli w najbliższą sobotę, przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości trochę się zmieni i będzie się dużo działo od 10 do 18. Jak i co się będzie działo, to o tym właśnie teraz Robert Killen.
2: Dzień dobry,
1: Polskiego
2: dzień dobry.
1: Radia Kierowców. Dzień dobry. Pojutrze.
2: Od godziny 10 wcześniej wjadą te samochody, będzie ich kilkadziesiąt różnych samochodów. Tak naprawdę, Agnieszko, wiesz, wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdy trzeba wiedzieć, jaki samochód jest nam potrzebny. Po prostu to zależy, gdzie mieszkamy. Czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku, czy mieszkamy w szeregówce, jak jeździmy tym samochodem, to znaczy czy głównie po mieście, czy wyjeżdżamy jednak w długie trasy. I wtedy, wiedząc, jaki jest nasz styl jazdy, wybieramy sobie samochód. Możemy wybrać sobie hybrydę, bo wszyscy pragmatycznie, wydaje mi się, poza tym, że nam się podobają niektóre samochody, to pragmatycznie wybieramy ten samochód. To znaczy, żeby jak najmniej nas kosztował jego eksploatacja, żeby jak najmniej kosztowała i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, jeżeli mamy domek i możemy ten samochód ładować, to nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy mieć samochodu elektrycznego, bo wtedy jazda jest naprawdę tania. Naszym prądem z domu go ładujemy i tyle. Albo jeżeli boimy się samochodów elektrycznych, bo nasłuchaliśmy się jakichś tam opinii, że ojejku, to nie dojedzie, nie wiem, nad morze i tak dalej, no to wybieramy tak zwaną hybrydę plug-in, czyli ładowaną z gniazdka. Po mieście jedziemy na prądzie, a poza miasto ten samochód przełącza się normalnie w tryb hybrydowy, czyli wykorzystuje silnik spalinowy i dojedzie nad to morze bez żadnego ładowania. A jak nie mamy takiej możliwości, mieszkamy w bloku, no to wybieramy sobie hybrydę, powiedzmy, która też mniej pali niż samochód benzynowy i też jest dosyć pragmatycznym i rozsądnym wyborem. I te wszystkie samochody, o których mówię, hybrydy, hybrydy plug-in, samochody elektryczne, zgromadzimy dla naszych słuchaczy na parkingu pod Polskim Radiem. To jest mnóstwo miejsca, duży parking i każdy, kto ze sobą zabierze prawo jazdy i będzie chciał przetestować taki samochód, bo na przykład jeszcze nie ma doświadczenia z jazdy samochodem elektrycznym albo hybrydowym, nie wie, jak to się przełącza, czy to szarpie, czy nie szarpie, ile to rzeczywiście zużywa energii i jak to się prowadzi, będzie mógł to zrobić. Nie będzie tych testów, już uprzedzam, bo w zeszłym roku były takie pytania, czy będzie, co to za test jazdy po parkingu. Absolutnie nie będziemy jeździć po parkingu.
1: Wyjeżdżamy z
2: wyjeżdżamy,
1: parkingu?
2: Tak.
1: W towarzystwie jakiegoś opiekuna, tak?
2: No ale my prowadzimy ale ten samochód i jeździmy sobie po ulicach Warszawy, sprawdzając ten samochód. Jeżeli ktoś chce przetestować więcej niż jeden samochód, a będzie tych samochodów naprawdę kilkadziesiąt, no to zachęcam, żeby był wcześniej niż później, tak? No bo
1: czyli
2: może
1: od 10 już.
2: Od 10 do godziny 18.
1: Do 18 się zdąży. To jest już po raz drugi taka akcja, Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Ona się za pierwszym razem cieszyła ogromnym powodzeniem. Właśnie to testowanie się cieszyło ogromnym powodzeniem,
2: dokładnie.
1: Więc spodziewacie się pewnie tłumów. Ale to nie będą tylko jazdy testowe, bo będzie można też zasięgnąć języka u ekspertów,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Tak. No właśnie my doszliśmy do wniosku, że o co chodzi? Chodzi o to, żeby był ten element

0: edukacyjny, żebyśmy nie powielali schematów i wiedzy miejskiej, powiedzmy, że ktoś tam coś tam powiedział, a my po prostu powtarzamy utarte jakieś schematy i nieprawdę. Będą eksperci, którzy tak naprawdę znają się, znają wady, znają zalety różnych napędów i powiedzą szczerze, albo zwrócą uwagę na to, co należy brać pod uwagę przy zakupie, przy wyborze samochodu w dzisiejszych czasach. To naprawdę najwięksi eksperci w branży motoryzacyjnej w Polsce, u których będzie można zasięgnąć języka, będzie można ich zapytać. Oprócz tego do godziny 11 do 17 specjalne wydanie takiej audycji Wysokie Obroty w Polskim Radiu Kierowców.
1: Którą współprowadzisz?
0: Tak, będę współprowadził, zwykle prowadzę, ale w sobotę z ekspertami będę współprowadził. Będzie można naprawdę zadawać pytania i dowiadywać się, jak to jest, bez oczywiście naginania rzeczywistości, bez zachęt, ale też bez, no wiesz, mówienia złych rzeczy o tych napędach.
1: A czy dla milusińskich, tak oczywiście, zwanych, dla najmłodszych coś macie? Przygotowane atrakcje jakieś?
0: Tak jest, tak jest. Ja podkreślę, dzięki, że na to zwróciłaś uwagę. Zapraszamy całymi rodzinami. Jeżeli tata z mamą będą chcieli przetestować sobie samochód, to bardzo proszę. Natomiast dzieci na przykład z babcią albo dziadkiem, wujkiem, ciocią i tak dalej, i tak dalej, będą mogły brać udział w różnych, nazwijmy to, aktywnościach, bo ponieważ my jesteśmy Polskim Radiem Kierowców, u nas jest wszystko w ruchu, to te aktywności też będą ruchowe. Będzie mini golf, będzie podobno taka mini koszykówka, będą inne zabawy, no wymagające aktywności.
1: I podobno będzie można zobaczyć, jak wygląda od środka prawdziwy policyjny samochód, radiowóz.
0: Oczywiście, i skoro już wspomniałaś o tych samochodach policyjnych, to będzie również, z czego się bardzo cieszymy, takie koło naukowe studentów, którzy pokażą swoje samochody elektryczne, które konstruują, a być może, tego nie wiem na pewno, więc mówię być może, również jakiś zaczątek polskiego samochodu wodorowego.
1: Robert Killen, Polskie Radio Kierowców. Zapraszamy na Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców w sobotę 30 maja od 10 do 18. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zrodziła się z morza, należy do najlepszych miast do życia w Polsce, a ludzie są tam wyjątkowo szczęśliwi.
4: Na czym polega fenomen Gdyni? Sprawdzimy to w setne urodziny miasta. Specjalne wydanie folderu ulubione z Gdyńskiego Centrum Filmowego już w piątek od 14.
3: Zapraszają Ula Kaczyńska
4: i Marcin Wojciechowski.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
14: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
15: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
14: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
15: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
14: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
15: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
16: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Pogoda.
17: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich może być większe, więcej chmur może się pojawić. Przelotnie może popadać na północnym wschodzie, mogą też przejść burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i obszarach podgórskich w Karpatach, około 18 stopni w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o Warszawę, to u nas zachmurzenie małe, możliwe przelotne opady deszczu i 18 stopni maksymalnie na termometrach, a ciśnienie 1007 hektopaskali i będzie rosło. Teraz prosto z Szydłowa w Świętokrzyskiem pan Paweł Staszczak, historyk. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, witam słuchaczy. Dzisiaj w Szydłowie mamy pochmurno i wietrznie, ale jest w miarę ciepło, więc można go zwiedzać. A zwiedzać jest co? Ja zapraszam Państwa tutaj szczególnie do Muzeum Zamków Królewskich. To jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można zobaczyć tak wiernie odtworzone makiety kilku zamków królewskich z terenu Europy, między innymi właśnie zamku w Szydłowie. A jest to miejsce szczególne, dlatego że to jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, jedyne z niewielu miast, które w ciągu dalszym jest otoczone murami ogromnymi. Można przejść się częścią tych murów wzdłuż Blanek i zobaczyć, jak wyglądało bronienie takiego miasta w średniowieczu. Można tutaj też zobaczyć ruiny Zamku Królewskiego, które mimo, że pochodzą z XIV-XV wieku, to mają, uwaga, ogrzewanie podłogowe. Był jeden duży piec na dole i to ciepłe powietrze było rozprowadzane rurami. Tutaj też była jedna z pierwszych kanalizacji w Królestwie Polskim, więc naprawdę warto tu przyjechać i zobaczyć, co w Szydłowie jest wartego zwiedzenia.
1: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Tradycyjnie ludowa mądrość pogodowa na dzisiaj, która brzmi tak: póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.
2: Cztery pory roku.

0: jest ten moment, proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy zanurzymy się w lekturę, posłuchamy czwartego wybranego fragmentu powieści Violetty Sawickiej, Zanim zapłonął świat.
1: Lektury jedynki.
0: Przypomnijmy, jest jesień 1937 roku. Pani Stefania nie spodziewała się takich słów z ust swojej córki. Stefani, czyta Barbara Liberek.

0: Jeśli kiedykolwiek wyjdę za mąż, to tylko w przypadku, gdy stracę głowę z miłości, co raczej mi nie grozi. Nawet jeśli zajdę w ciążę, poradzę sobie sama.
1: Matko Przenajświętsza!
0: Wykrzyknęła pobladła pani Krzemieniecka. Przerastała ją swoboda, z jaką córka mówiła o sprawach, o których ona nawet wstydziła się myśleć.
2: Wypluń te słowa! Panna z dzieckiem to hańba!
0: Nie, odparła spokojnie Helena. Hańbą jest, że nasze państwo nie widzi bezdomnych, osieroconych dzieci, ani nieślubnych podrzutków, które matki zostawiają na ulicy albo przed przeładowanymi sierocińcami, bo tylko kobiety spotyka społeczny ostracyzm. A one zwykle zostały wykorzystane przez jakieś łachudry. Czemu mężczyźnie uchodzi na sucho, że ma nieślubne dziecko, a kobiecie już nie?
1: Ja nie mogę tego słuchać.
0: Stefania zasłoniła dłońmi uszy.
2: To jest hańba.
0: Helena przemawiała jak na wiecu. Dzieciaki, o które państwo nie dba i które mrą jak muchy, nim dożyją roku, są plamą na sumieniu całego społeczeństwa. Hańbą, mamcia, jest zacofane myślenie, skostniałe obyczaje, znieczulica i podwójna moralność, którym mówię stanowcze nie.
3: A jeśli chodzi o mnie, na razie mam inne plany, więc prędko, mamci, nie zrobię babcią. Mamcia była kiedyś zakochana? Albo straciła dla kogoś głowę?
4: Choćby dla babcia.
0: Zagadnęła znienacka. A Stefania aż zamrugała na tę niedorzeczną kwestię, gdy kompletnie osłupiała słuchała córki.
1: No, wiesz, Helenko? Ty mnie naprawdę chcesz wpędzić do grobu. Takie pytania do matki?
0: W jej lekko drżącym z zażenowania głosie pobrzmiewało oburzenie.
1: To niestosowne. Byłam i jestem szanującą się, przyzwoitą kobietą. Żyjąc z twoim ojcem, wypełniałam z oddaniem wszystko, do czego zostałam powołana. Do czego jest powołana każda kobieta. Taka odpowiedź musi ci wystarczyć,
0: skwitowała stanowczo. Jednak w głębi duszy musiała się przyznać przed sobą, że nigdy dla nikogo nie straciła głowy. Nikogo też szaleńczo nie kochała, jak czytała o tym za pensjonarskich czasów w podbieranych matce romansach. Henryk jej się podobał, owszem. Kiedy byli narzeczonymi, płoniła się, gdy pod chwilową nieobecność przyzwoitki pocałował ją w policzek. Jednak podczas nocy poślubnej przekonała się, że romantyczne pocałunki mają się nijak do jej małżeńskich powinności, do których od pierwszego razu nabrała awersji. Przez lata wspólnego życia naturalną koleją rzeczy przywiązała się do męża. Ale czy to była miłość? Stefania nie umiała sobie odpowiedzieć na to pytanie.

0: Barbara Liberek przeczytała czwarty fragment powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyńskiej i Spółka. Dalszy ciąg jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Trochę zielono i trochę biało było dzisiaj w czterech porach roku. Zielono za sprawą Leśnego Kawalera i jego opowieści o dzikich zwierzętach. Biało za sprawą opowieści o mleku, ale zielono także, bo zapraszaliśmy Państwa na sobotni piknik Zielony Weekend z radiem, z Polskim Radiem Kierowców. Nawiązując do tego pierwszego dzisiejszego spotkania, jeszcze cytuję panią Grażynę, która napisała: w pobliskim lesie mąż odkrył borsucze norki w piaszczystej górce. W letnie wieczory zabierał dzieci, by przyglądały się zabawom i harcom borsuczej rodzinki. I ktoś jeszcze, kto się nie podpisał, napisał: miałem okazję kiedyś obserwować zabawę jeleni, co chwila przerywaną przez dorosłego rozglądaniem się dookoła i nabieraniem w nozdrza powietrza. Piękne zwierzęta, które żyją w pięknym lesie. No właśnie, świat przyrody jest przepiękny. Obserwujmy, uwalniajmy złe emocje, ale pamiętajmy też, żeby zachować szacunek dla domu tych dzikich zwierząt. A teraz rozwiązanie naszego konkursu. Nie było chyba łatwo. Nie było, ale się udało. Komu się udało i kto zapewne zdobędzie nasz super wszystko mający zegarek, czyli smartwatch? Pan Arkadiusz, dzień dobry, z Tolkmicka.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy to była trudna zagadka, czy łatwa?
1: No, taka dosyć trudna, powiem szczerze.
0: A proszę się przyznać, po której podpowiedzi pan odgadł?
1: No, już mi tak świtało po tej przedostatniej, jak tam były... No, piosenka proszę. Dawida Podsiadły, trójkąty, kwadraty, no to tak już mówię chyba.
0: Tak, i była jeszcze chyba jedna piosenka na koniec, może pan
1: no
0: pamięta?
1: No i na koniec, no, znaczy, no jeszcze Sabrina była.
0: Tak.
1: Już, po Sabrinie już byłem totalnie przekonany, że właśnie chodzi o bikini.
0: No i jeszcze właśnie piosenka zespołu Republika w bikini, Śmierć. Chodzi o bikini. A co tak, pan tak. napisał w SMS-ie, panie Arkadiuszu, proszę powiedzieć.
1: No napisałem, no bez bikini nie byłoby naprawdę lata i plaż naszych pięknych bałtyckich.
0: No to prawda i nie tylko bałtyckich. Moje gratulacje. Łatwo nie było z mojej perspektywy, bo te odpowiedzi poprawne pojawiały się dopiero właśnie jakoś tam pod koniec, ale rzeczywiście atol bikini też, od którego nazwę wziął ten kostium kąpielowy, się pojawił w zagadce. Gratulacje, dokładnie. Serdecznie pozdrawiam i pięknego
1: Dziękuję
0: lata
1: bardzo.
0: Życzę.
1: Pozdrawiam również.
0: Być może także z latem z radiem. Ale zanim lato z radiem, to jeszcze jutrzejsze wydanie Czterech Pór Roku, na które Państwa zapraszam. Będzie mi bardzo miło się z Państwem spotkać. Jutro, no jutro też mamy mnogość rozmaitych tematów. Będziemy mówić między innymi o tym, skąd się wzięły na naszych stołach

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Wkręciłaś mnie, tak. Przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
4: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
5: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
4: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
6: I robimy czasami trochę szaleństwa.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
7: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
8: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
7: się zaczęła. Tak? Mi się wydaje, że tak. A dziękuję.
4: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
4: Po 14.
2: Zapraszają
4: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: J-K. Kajek kolorowy, Dzień Dziecka.
13: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
12: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
13: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.

0: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Sporo mamy utrudnień, ale też spowodowanych bardziej natężeniem ruchu niż zgłoszeniami od służb. I tak też mamy dobre wieści od Generalnej Dyrekcji. Koniec utrudnień na trasie między węzłami Bielany Wrocław, Wrocław Wschód. To jest odcinek autostrady A4 między Katowicami a Wrocławiem. Tu przy dojeździe do Wrocławia w okolicach Bielan Wrocławskich mieliśmy zderzenie samochodu ciężarowego z autem osobowym. Nie było osób poszkodowanych, ale było zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. I tu cały czas niestety utrzymuje się niewielkie spowolnienie właśnie w okolicach Bielan Wrocławskich. Na S2 w Warszawie kłopoty były w okolicach węzła Opacz na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Tworzył się spory korek. Tu mieliśmy samochód osobowy, który uderzył w bariery energochłonne. Teraz już auta nie ma i korek również zniknął. Spowolnienia mamy oczywiście na S8, ale to tak naprawdę dzień jak co dzień. Zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku kierowcy zwalniają. I jeszcze raz południe kraju. Tu dojazd do bramek w Balicach, żeby wjechać na obwodnicę Krakowa. Trzeba przygotować się na kolejkę aut. Ona jest dosyć spora, ma około 3 km. Prawdopodobnie przyczyną tej kolejki jest nie tyle duże natężenie ruchu, co zdarzenie drogowe, do którego doszło w okolicach bramek w Balicach na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa, czyli w kierunku obwodnicy Krakowa. Później już jak miniemy tę kolejkę aut, to przejazd obwodnicą Krakowa odbywa się płynnie na obu jezdniach.
8: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe, czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Przyspiesza sprawa aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Warszawski sąd, który miał rozpatrywać zażalenie w tej sprawie 8 września, zmienił datę. Posiedzenie zwołano na 1 lipca. Sąd tłumaczy, że przyspieszenie terminu było możliwe dzięki zmianom w planach urlopowych składu orzekającego. Wyznaczone zostały też dwa dodatkowe terminy posiedzenia na 3 i 6 lipca. Rząd na finiszu podpisywania umów w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze kontrakty będą dosłownie za chwilę podpisane w podwarszawskim Legionowie, kolejne o 14 w Agencji Uzbrojenia w Warszawie, potem jeszcze jutro i w sobotę. O tym więcej za chwilę w magazynie w samo południe. Tymczasem w Sejmie dyskusja o obecności wojsk USA. MON zapewnia, że i wojskowych, i sprzętu zza oceanu będzie więcej. Teraz rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy, powiedział Polskiemu Radiu wiceszef MON-u Stanisław Wziąt.
1: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, jeśli doliczymy całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób.
0: Szczegóły mają być przekazane posłom na niejawnym posiedzeniu Komisji Obrony. Rozpocznie się o godzinie 16.
2: Które zabierają tylko nieco powyżej tej sieci.
0: Nie ma przestrzeni do podniesienia drugiego progu podatkowego. Tak w Sejmie nadzieję na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla części Polaków zgasił wiceminister finansów. O to, by ten próg podnieść z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych, zaapelowała Koalicyjna Polska 2050. Kamil Wnuk argumentował, że wyższa stawka podatkowa obejmuje

0: przyjmuje coraz więcej Polaków z klasy średniej.
1: Które zarabiają tylko nieco powyżej tej średniej krajowej. W praktyce dotyczy to często policjantów, pielęgniarki, ratowników medycznych czy nauczycieli.
0: Wiceminister finansów Jarosław Neneman odpowiada, że gdyby drugi próg finansowy podnieść do 140 tysięcy złotych, w budżecie pojawiłaby się kilkunastomiliardowa luka.
2: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań.
0: Projekt Polski 2050 zakłada, że ubytek z tytułu podwyższenia drugiego progu zostałby pokryty m.in. z opodatkowania fundacji rodzinnych czy wprowadzenia podatku od gigantów cyfrowych.
3: To są aktualności jedynki.
0: Tragiczny finał wypadku. Na jednym ze skrzyżowań w Płocku zginęła 12-letnia dziewczynka, która jechała rowerem u zbiegu Piłsudskiego i Dworcowej, mówi Marta Lewandowska z miejscowej policji.
4: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów. Dziewczynka w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala.
0: Niestety życia dziewczynce nie udało się uratować. Włoska policja odnalazła majątek zmarłego mafijnego bossa o wartości 200 milionów euro, w przeliczeniu prawie miliarda złotych. Po 3 latach od śmierci Sycylijczyka Matteo Messiny Denaro, Gwardia Finansowa wyśledziła jego nieruchomości, konta i udziały w spółkach. Były poukrywane we Włoszech, a także w Andorze, Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Monako, Libanie i na Kajmanach. Majątek pochodził głównie z handlu narkotykami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Najwięcej chmur, przelotne opady deszczu i dość silny, porwisty wiatr na północnym wschodzie Polski. A poza tym pogodnie, najwięcej słońca na zachodzie. 12 stopni w Zakopanem, 15 w Jeleniej Górze i Białymstoku, 17 w Rzeszowie, Łodzi i Warszawie i 18 w Toruniu.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest teraz wszędzie dobra lub bardzo dobra. Do godziny 16 trwają tzw. zielone godziny, podczas których najwięcej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna wciąż występuje w ponad 20 regionach w Polsce, m.in. w województwach lubelskim, łódzkim i śląskim.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 po 12.
3: W samo południe.

0: Sejf staje się faktem. Dziś podpisanie pierwszych konkretnych umów na produkcję uzbrojenia.
1: Wystartujemy w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. Trzy dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
0: Służby namierzyły Marcina Romanowskiego, wiadomo, nieoficjalnie. Czy dojdzie do zatrzymania?
2: To nie jest tak jak w filmach z Jamesem Bondem, że wysyła się agenta, który przywozi takiego delikwenta.
0: Miejskie tężnie pod lupą sanepidu. Po tym, jak w niektórych znaleziono szkodliwe bakterie, nie mogą już nazywać się leczniczymi.
3: Od pewnego czasu zauważyliśmy, że pojawiają się w Polsce właśnie tego typu instalacje. Pojawiły się wyniki badań, które mówiły też o tym, że w tych instalacjach mogą pojawiać się zanieczyszczenia.
0: Karol Surówka, to jest W samo południe. Pieniądze z SAFE niedługo już mają zamienić się w uzbrojenie. Dziś podpisane zostaną pierwsze umowy z zakładami zbrojeniowymi. W tej chwili trwa podpisywanie umowy w Legionowie. Później swoje dokumenty zatwierdzą też Agencja Uzbrojenia w Warszawie i Ożarów. No a później tych umów ma być więcej. Grzegorz Krakowski jest już ze mną w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: To ile będzie łącznie takich umów z polskimi podmiotami?
4: Można powiedzieć, że właśnie zaczyna się taki maraton. No i liczba też jest podobna. W maratonach mówimy o 42 kilometrach, a tu mamy do czynienia z około 40 umowami, które zostaną podpisane w najbliższych trzech dniach. W siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie właśnie rozpoczęło się podpisywanie umów z udziałem premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. A tak o tym maratonie mówi właśnie szef MON.
1: Wystartujemy

0: w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. Trzy dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
1: To już znamy liczbę umów, ale co konkretnie polska armia ma otrzymać w ramach tych umów? Co ma zostać kupione z pieniędzy
2: z SAFE? To może przypomnijmy, że Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro. To najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich. W przeliczeniu ponad 183 miliardy złotych na wydatki w perspektywie lat 2026-2030. Według zapowiedzi MON rozkład wydatków ma wyglądać następująco. Ponad 47 miliardów złotych, to 28% wszystkich wydatków, ma trafić na systemy artyleryjskie. 26% na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, systemy bezzałogowe i antydronowe. 19% przeznaczymy na systemy wsparcia i walkę naziemną. 14% na amunicję i pociski rakietowe. Podobną sumę na strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne. Nie zabraknie także inwestycji w cyberbezpieczeństwo i rozwiązania AI, czyli sztucznej inteligencji. I co ważne, według zapowiedzi rządu 89% środków trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. To sprawi, że w polskich firmach będą powstawały nowe linie produkcyjne, co przełoży się na rozwój istniejących zakładów. Tak mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Przede wszystkim zasilamy te zakłady, które już istnieją, no bo przecież my nie mamy czasu, żeby budować kompetencje od zera w niektórych obszarach, bo żyjemy w czasach niepewnych, rozchwianych geopolitycznie pod realnym zagrożeniem rosyjską agresją. Ale co do tego, że będą w ramach tych spółek powstawały nowe zakłady, to jestem praktycznie pewien, no bo wiem, że są spółki, które chcą otwierać nowe linie produkcyjne, a nowe linie produkcyjne to są nowe zakłady.
1: SAFE podpisałoby też inne kraje, to znaczy też będą miały pieniądze z SAFE. No i Polska bardzo liczy na to, że swoje środki inne państwa wykorzystają na zamówienia u nas. I co ciekawe, te zamówienia mogą też płynąć z Kanady.
2: No właśnie, Kanada w ubiegłym tygodniu dołączyła do SAFE, a przedwczoraj w Ottawie wicepremier Kosiniak-Kamysz i minister obrony Kanady David McGuinty podpisali porozumienie. Pierwsze kontrakty oparte o mechanizm SAFE powinniśmy zawrzeć z Kanadą w ciągu kilku tygodni, a Kanada jest zainteresowana między innymi naszymi dronami, mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Teraz to od nas inne kraje będą kupować. Temu pomaga mechanizm SAFE.
2: Ale SAFE krytykują jednak w dalszym ciągu politycy PiS. Przypomnijmy, od początku sprzeciwiali się oni programowi, a prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą wydatkowanie inwestycji w Polsce. Teraz PiS-owi nie podoba się udział Kanady w programie oraz niezaproszenie do niego Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że pieniądze wydatkowane będą tylko w Unii. Mówi europoseł PiS Bogdan Rzońca.
5: Jeśli mamy jakieś pieniądze, do tego jeszcze pożyczone pieniądze, no to naprawdę trzeba je dobrze wydać, a nie w sposób ideologiczny. My w ciągu, tak strychnąc palcami, nie zbudujemy szybko hut przemysłu obronnego, nie wymyślimy tych najlepszych technologii, więc lepsza jest współpraca niż zatrzaskiwanie drzwi przed sobą i to bym doradzał Unii Europejskiej.
2: Czyli PiS radzi kupować broń zamiast w Europie, to w Stanach Zjednoczonych. Antyeuropejską postawę opozycji krytykuje z kolei Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.
6: To wstyd, że w czasach, kiedy wróg jest w Moskwie, wy nadal nie potraficie zrozumieć, że musimy być razem. I Unia Europejska to wielki wspólny projekt bezpieczeństwa. I nie szukajcie wrogów w Brukseli czy w Strasburgu, bo wróg jest zupełnie z innej strony. Nie potraficie tego zrozumieć, to przestańcie przeszkadzać.
2: A pomimo różnych sprzeciwów i protestów opozycji, program SAFE staje się faktem. Kolejny przystanek w tym maratonie podpisywania kontraktów dziś po 14 w siedzibie Agencji Uzbrojenia.
1: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję. Członkostwo w Unii w pełni, a nie tylko trochę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił pomysł kanclerza Niemiec Friedricha Merca dotyczący częściowego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
7: Dzień dobry.
1: Na czym dokładnie polegała ta propozycja Niemców? No i dlaczego dla Ukraińców jest ona nie do zaakceptowania?
7: Ukraina byłaby reprezentowana na spotkaniach ministrów, na spotkaniach europejskich przywódców, czyli na szczytach, miałaby swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, ale nie miałaby prawa głosu. Do tego ta propozycja Niemiec się sprowadza i prezydent Wołodymyr Zełenski już ją wcześniej nazwał niesprawiedliwą I ta sprawa też odbiła się szerokim echem w Unii Europejskiej. Już dyplomaci zdążyli ją skomentować. Przede wszystkim myślę kluczowe jest tutaj zdanie Irlandii. Irlandia od lipca będzie kierować pracami Unii i to ona będzie odpowiedzialna za ewentualne rozpoczęcie rozmów i w ogóle za prowadzenie tych negocjacji przez najbliższe pół roku, a spodziewam

0: Spodziewamy się, że jakby decyzja o rozpoczęciu negocjacji zapadnie w przyszłym miesiącu, natomiast już same rozmowy ruszą w lipcu i Irlandia uważa, że to jest po prostu propozycja nie do zaakceptowania, że to jest propozycja niebezpieczna, bo może spowodować zawieszenie starań Ukrainy do przystąpienia Unii Europejskiej i w ogóle zniweczy jej plany uzyskania pełnoprawnego członkostwa we wspólnocie, bo będzie w takim zawieszeniu i przez wiele, wiele lat. Także dyplomaci z wielu różnych krajów mówili, że to jest propozycja niefortunna, nie na czasie, bo skoro jest decyzja i spodziewamy się jej w przyszłym miesiącu, że Unia otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne z Ukrainą, no to jak można występować z taką propozycją? Owszem, rozpoczynamy rozmowy, ale prawa głosu i tak Ukraina, jeśli do tej Unii Europejskiej już wejdzie, mieć nie będzie. Polska też ma swoje stanowisko. Kilka dni temu było tu spotkanie ministrów do spraw europejskich. Rozmawialiśmy m.in. z Ignacym Niemczyckim, który mówił, że Polska ma podejście takie jak zawsze, tradycyjne. To znaczy, są negocjacje, są wymogi, które trzeba spełnić, są kryteria, które każdy kraj kandydujący do Unii musi spełnić, a potem ich musi przestrzegać, a potem już jest członkostwo pełnoprawne. Tu nie ma okresu przejściowego, tu nie ma jakiejś poczekalni w Unii, tylko po skończonych negocjacjach, oczywiście negocjacje nie na skróty, nie w formie przyspieszonej, bo
1: czyli rozumiem,
0: z kolei
1: że Polska
0: tego Ukraina otrzymuje.
1: Nie odrzuca tę taką przyspieszoną ścieżkę, o którą też wielokrotnie prosił Wołodymyr Zełenski.
0: Tak, Polska tutaj uważa, że powinno się to odbywać tak jak do tej pory, to żaden kraj nie może liczyć na jakieś przyspieszenie ani na skróty. To musi być zgodne z dotychczasowymi wymogami i tak jak tu jest przeciwna przyspieszeniu, tak i w przypadku niemieckiej propozycji jest przeciwna zawieszeniu na czas nieokreślony, no bo jeżeli kraj wchodzi do Unii i nie ma prawa głosu, no to wydaje się to bardzo dziwne i no i mieszane reakcje. Można podsumować, że w Unii Europejskiej mieszane reakcje. Chyba jedna, która tak bardzo ochoczo i tak z zadowoleniem przyjęła propozycję niemiecką, to była tylko Komisja Europejska. Ja tylko przypomnę, że szefowa Komisji Europejskiej z kolei kilka miesięcy temu zaproponowała takie odwrócone członkostwo, czyli wejście i stopniowe nabywanie konkretnych praw, czy to w sektorze rolnym, czy to w sektorze dopłat właśnie dla rolników, czy to jeśli chodzi o spełnianie wymogów gospodarczych, ale to też zostało odrzucone przez państwa członkowskie. Uznano, że nie ma teraz miejsca na takie eksperymenty. Tak jak było do tej pory, tak musi być do tej pory przeprowadzone. No i kwestia też daty wejścia Ukrainy do Unii. Ukraina oczywiście chciałaby do Unii już w przyszłym roku, tak wielokrotnie o tym mówiła, ale to jest po prostu nierealne. Po 2030, co najwyżej 2035 może, ale to będą bardzo, bardzo trudne negocjacje.
1: Z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączony jest dr Andrzej Szabaciuk, ekspert do spraw Ukrainy. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: A gdyby pan miał przewidzieć rok, w którym Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej, to jaką by pan podał datę?
3: Znaczy ja myślę, że tutaj to zależy przede wszystkim od Ukrainy, bo pamiętajmy też, że są środowiska w Ukrainie, no, które tak po cichu bojkotują wejście do Unii Europejskiej. Mam tu na myśli te środowiska oligarchiczne, które nie chcą dostosować przepisów prawa, nie chcą walczyć z korupcją, bo ten system, który funkcjonuje, jest po prostu dla nich korzystny. I to dotyczy wszystkich państw poradzieckich tak naprawdę, bo w Gruzji mieliśmy ten problem. Tak samo w Mołdawii, chociaż Mołdawia no, jako mniejsze państwo była w stanie ten problem rozwiązać szybciej.
1: Tylko, że natomiast w Ukrainie no, jednak poparcie społeczne jest bardzo, bardzo duże. No i zresztą to członkostwo w Unii jest wśród motywacji do walki dla ukraińskich żołnierzy.
3: Tak, to jest prawda. Pamiętamy, jakie były protesty, kiedy władze Ukrainy próbowały wprowadzać przepisy no, sprzeczne, można powiedzieć, z takimi podstawowymi wartościami europejskimi. Kwestie związane na przykład z niekaraniem za korupcję, inne tego typu dziwne pomysły obecnej ekipy rządzącej. I to, myślę, jest kluczowy element, który sprawia, że także państwa Unii Europejskiej mają świadomość tego, że z naszego punktu widzenia wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest korzystne, bo społeczeństwo ukraińskie zdecydowanie popiera ten ruch i ja myślę, że też członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej byłoby taką wartością dodaną w wielu wymiarach, także przede wszystkim

0: z naszego punktu widzenia w wymiarze bezpieczeństwa.
1: Oprócz tego też dla samej Unii Europejskiej otworzyłby się ogromny rynek rolny, otworzyłby się teren z surowcami, zakładami przemysłowymi i tak dalej. Chociaż ten aspekt rolny wywołuje tak duże obawy, że politycy starają się wypowiadać ostrożnie, szczególnie w Polsce.
0: Tak, to prawda, ale zauważmy, że Polska jest obok Chin głównym partnerem handlowym Ukrainy. Polski przemysł wchodzi na rynki ukraińskie, polskie towary są bardzo popularne. Ja myślę, że gdyby Ukraina była częścią Unii Europejskiej, gdyby te bariery sztuczne tworzone przez właśnie tych oligarchów, którzy lobują ze swoimi interesami, były zniesione, to obecność Polski byłaby jeszcze większa, więc z punktu widzenia Polski to było tak samo korzystne, jak z punktu widzenia Niemiec wejście Polski do Unii Europejskiej. Musimy też pamiętać, że są oczywiście wyzwania, ale Polak potrafi i nasz przemysł, nasi przedsiębiorcy, nasi rolnicy odnaleźliby się w nowych warunkach, jestem przekonany o tym.
1: To jak pan doktor odbiera w takim razie te kolejne pomysły, które pojawiają się na zachodzie Europy, żeby to członkostwo Ukrainy było jakieś częściowe, jakieś niepełne? Pewne prawa tak, ale decydowanie, prawo głosu, no to już nie. To oznacza, że chyba są wątpliwości i w Brukseli, i w Berlinie, z tego co słyszymy.
0: No tak, ale zauważmy, że jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to też były okresy przejściowe, też były pewne obawy z tym związane, nawet w Niemczech.
1: Ale nie byliśmy takimi połowicznymi członkami. Nie było tak, że byliśmy w Parlamencie Europejskim, ale bez prawa głosu.
0: To prawda. Ja też uważam, że to jest pomysł, który nie ma racji bytu, bo co innego jest okres przejściowy, a co innego takie członkostwo niepełne i brak prawa głosu. Ale myślę, że to jest element pewnej debaty, która będzie się toczyła i ona też po części wynika z tego, że Ukraińcy muszą przyspieszyć pracę nad zmianami prawa, nad walką z korupcją, bo to są warunki niezbędne, z których Unia Europejska nie zrezygnuje i bez tego nie ma możliwości zbliżenia naszych państw, Unii Europejskiej do Ukrainy. Ukraina musi też swoją pracę wykonać.
1: Każda afera korupcyjna, każda informacja o korupcji na Ukrainie, no to jest paliwo dla środowisk sceptycznych wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: No właśnie, dokładnie. Mamy też takie problemy jak chociażby w Lwowie, gdzie polska firma zainwestowała ogromne środki i ma problem z dokończeniem tej inwestycji w spalarni śmieci. Pamiętamy tą głośną sytuację i takich problemów może być więcej, jeżeli nie będzie walki z korupcją. Ale to nie tylko chodzi o korupcję, ale o system sądownictwa, o to, żeby polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy czuli się bezpiecznie na rynku ukraińskim, tak jak się czują w innych państwach, na przykład Unii Europejskiej. I to jest kluczowa kwestia. No bez tego to nie ma możliwości, aby Ukraina była częścią Unii Europejskiej.
1: Na koniec jeszcze krótko zapytam, czy zakończenie wojny w pana ocenie jest warunkiem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? To musi się wydarzyć, walki muszą się zakończyć. Czy Unia podejmie takie ryzyko?
0: No pytanie jest takie, jak definiujemy zakończenie wojny, bo może dojść do jakiegoś zawieszenia broni, może dojść do wstrzymania walk, a ta wojna może trwać. Spójrzmy na Koreę Południową. No, Korea Południowa formalnie jest w stanie wojny z Koreą Północną, a to nie przeszkadzało Amerykanom zainwestować w Koreę Południową, w rozwój tego państwa. Więc tutaj ten scenariusz może być też taki taki połowiczny.
1: Nie czarny, nie biały, tylko gdzieś połowiczny. Doktor Andrzej Szabaciuk, ekspert do spraw Ukrainy. Bardzo dziękuję za rozmowę. My wracamy do kraju. Służby namierzyły Marcina Romanowskiego. Jak wiadomo, na razie nieoficjalnie ma się znajdować na Bałkanach i niedługo może dojść do jego zatrzymania. Przypomnę, Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, z Polski wyjechał do Węgier, żeby uniknąć procesu w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Tuż przed objęciem władzy przez Petera Modziora na Węgrzech były wiceminister sprawiedliwości musiał jednak ten kraj opuścić. Sylwia Białek śledzi tę sprawę. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
1: Marcin Romanowski, z tego co wiem, znajduje się w trudniejszej sytuacji niż Zbigniew Ziobro, no bo za nim wystawiono europejski nakaz aresztowania.
2: Dokładnie dlatego miał problemy, żeby z Europy wyjechać, ale rzeczywiście według doniesień medialnych służby namierzyły już byłego wiceministra sprawiedliwości. Z Węgier miał się przedostać na Bałkany i prawdopodobnie przebywa w kraju, który do Unii Europejskiej nie należy. O to był pytany na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i trzeba przyznać, że był dość tajemniczy.
3: Stawia mnie pani tylko troszeczkę w kłopotliwej sytuacji, bo jak pani wie, kilka osób

0: naszym kraju, w kraju, w którym żyjemy, posiada informacje, ale również te kilka osób powinno nie dzielić się tymi informacjami.
1: Nawet jeśli cokolwiek wiemy, nie mówimy o tym, to z kolei wypowiedź ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Minister był dziś naszym gościem i podkreślał, że ściągnięcie do Polski Marcina Romanowskiego to nie jest taka prosta sprawa.
2: To nie jest tak jak w filmach z Jamesem Bondem, że wysyła się agenta, który przywozi takiego delikwenta, tylko po prostu trzeba się zwracać i współpracować z miejscowymi władzami, z miejscową policją. Ona jest władna do tego, żeby takie działania podejmować i konsekwentnie dojdziemy do tego, żeby te osoby stanęły przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Według doniesień medialnych czarne chmury już nad Marcinem Romanowskim się zebrały. W jego sprawie współpracujemy między innymi z węgierskimi władzami, z węgierską policją. O tym zresztą była między innymi mowa tydzień temu podczas wizyty premiera Petera Madziara w Warszawie. Marcin Romanowski wyjechał z Węgier tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu.
3: Zapytam też o Zbigniewa Ziobrę. Powiedziałaś, że sytuacja tutaj jest bardziej skomplikowana, ale możliwe, że trochę szybciej sąd podejmie decyzję w tej sprawie.
1: To prawda, Sąd Okręgowy w Warszawie był krytykowany za opieszałość. Wyznaczył termin dotyczący sprawy zastosowania tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry na wrzesień, ale przyszedł dziś komunikat, że przełożono to posiedzenie na 1 lipca. Sąd wyznaczył także dwa dodatkowe terminy posiedzeń na 3 i 6 lipca. Wcześniej termin tego posiedzenia to 8 września, był wyznaczony na 8 września. No i pojawiały się informacje, że po prostu obszerny jest materiał dowodowy, że jest sezon urlopowy, ale do zmiany terminu doszło, bo jak można przeczytać w komunikacie sądu, dzięki zmianie terminów urlopów składu orzekającego wcześniej wskazano, że sąd zbierze się we wrześniu, ale z uwagi właśnie na te zmiany w terminach urlopów sąd zbierze się już na początku lipca, więc jak widać, jak trzeba, urlopy udało się przesunąć. Zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na zastosowanie tymczasowego aresztowania zostało skierowane, przypomnę, do Warszawskiego Sądu Okręgowego w lutym tego roku. Mecenas Bartosz Lewandowski argumentował wówczas, że w świetle zgromadzonego materiału zarzuty prokuratury wobec Ziobry nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione. To cytat, a zatem nie ma możliwości orzeczenia jakichkolwiek środków zapobiegawczych. Tak mówił mecenas Lewandowski, a prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie 10 lutego. No i teraz sprawa nabiera przyspieszenia.
3: Sylwia Białek, dziękuję bardzo.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: Do Libanu dotrze dziś wsparcie humanitarne z Polski. Jest organizowane przez rząd i organizacje pozarządowe. Ma pomóc uchodźcom wewnętrznym w Libanie. Przy lotnisku w Bejrucie jest nasza korespondentka Milena Rashid-Szychab. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Na początek zapytam, czy wsparcie już dotarło na miejsce, no i komu ma pomóc? Co dokładnie się znalazło w tym transporcie?
5: Tak, ja właśnie jestem na płycie lotniska. Przede mną jest ogromny Antonow, którym przyleciało około 100 ton pomocy z Polski dla ogarniętego wojną Libanu. To są przede wszystkim środki medyczne, leki, środki opatrunkowe, które przysłało Ministerstwo Zdrowia z rezerw strategicznych. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej przysyła koce, materace dla ludzi, którzy musieli opuścić swój dom. Pamiętajmy, że Liban mierzy się z ogromnym kryzysem, w którym ponad 1 000 000 ludzi musiało opuścić swoje domy, a będzie ich jeszcze więcej, bo dosłownie wczoraj wieczorem armia izraelska wezwała do natychmiastowej przymusowej ewakuacji całego południa Libanu. To jest około 1/7 powierzchni kraju. Część z tych miejsc jest wciąż bardzo gęsto zaludniona, więc to są ludzie, którzy uciekają na północ do bezpieczniejszych części kraju i tam ta pomoc jest im udzielana oczywiście w miarę możliwości, bo władze Libanu są coraz mniej wydolne, bo tej pomocy jest coraz więcej, koniecznie trzeba jej udzielać. I tak, jeszcze oprócz tego jest Fundacja Wolne Miejsce, to jest fundacja z